0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy, ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak. Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesy. A największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 000, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Ledwie pan Ignacy wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie ten stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 000 rubli, panie Rzecki. Gdzież, Stach, to jest pan Wokulski, mruknął Rzecki. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klejn z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły? Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belcich, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? Więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy 90 000 i traci na Suzinie 50, razem 140 000 rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka jak Żyd 10 przykazaniom? Schowam ja do kieszeni ceremonię. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. A! Zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. To źle, Stachu. 50 000 rubli to majątek. Szkoda go stracić, jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 000? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Terminator, Dzień Sądu, temat tytułowy, otwiera piątkowe śniadanie mistrzów, 25 września, mamy, zbliża się 6:30, czas na pierwsze fakty w porannie, bo w studio faktów już z nami Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny, który wczoraj na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a stan dwóch jest ciężki. Ofiara to ksiądz, a sprawcą był obywatel Ukrainy. Mieszkańcy są w szoku.
2: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
1: Napastnik nie został jeszcze przesłuchany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa niespełna godzinę temu powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj przed 22:00. Historyczna wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu. Chiński przywódca został przywitany z honorami, a prezydent USA Donald Trump podkreślał, jak wielka łączy ich przyjaźń. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz żywotnych interesach naszych narodów. Ostatnia wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu odbyła się 11 lat temu we wrześniu 2015 roku. Przyjął go urzędujący wówczas prezydent Barack Obama. Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy. To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA. Śledzimy cały czas wydarzenia ostatniego piątku września, pierwszego piątku jesieni. Łukasz Wojtusik po faktach informuje o tym, co w pogodzie, a ja zapraszam już na 7:00.
0: Chłodno jest, pani Agnieszko, ale jest progres. Jest
1: będzie
0: progres.
1: Ciepła.
0: No, w niedzielę. Wczoraj na przykład o tej porze na Podhalu mówiłem o tym, że mieliśmy 4 stopnie tylko, a dzisiaj proszę, no szaleństwo stopni aż 8. Podobnie jest na przykład w Białymstoku, no już prawie plażować można. 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku. Dziś trochę deszczu, trochę przejaśnień i do 17 stopni. Czas na śniadanie.

268 dzień roku, już 25 września i piątek, już za kilkanaście godzin pierwszy weekend jesieni. Niech to będzie obiecująca perspektywa dla nas, a przed nami perspektywa równie obiecująca. Wspólnie, mam nadzieję, dobrze spędzonego poranka, tak będzie do 9.30, śniadanie mistrzów w RMF Classic, Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak. Na to spotkanie razem z gośćmi naszymi serdecznie was zapraszamy. To może coś ładnego zagramy? My Girl, może być? The Temptations, Smokey Robinson, 6.33.

0: Dziarskim krokiem idziemy w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Ochoczo, radośnie, przez piątek taką, mam nadzieję, chociaż za oknem tak różnie, jesiennie prawdziwie, od 8 do 14 stopni, no 13. A dziś jak będzie, to w faktach pogodowych, po faktach o 7, teraz inne fakty.
1: 3 przed 7. 3 tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Bardzo mi się to podoba, że pamiętacie o ważnych świętach i to jest naprawdę budujące, że podpowiadacie mi mailowo, żebym i ja pamiętał o tym, co w kalendarzu. Bogusław co roku, od kilku lat przypomina, że 25 września to jest bardzo ważny dzień. Dzień budowlańca. Śle ukłon dla tych, którym no trudno czasem złapać jest wolny dzień, bo nie mają wolnych terminów, bo ciągle pracują, jeżeli są dobrzy w swojej robocie. Dla tynkarzy, zbrojarzy, techników budowlanych, inżynierów, murarzy, a in na pewno jeszcze dla jednego cieśli, co teraz pewnie dach robi sobie nad tarasem w jednej z małych miejscowości. Dla was, budowlańcy, wszystkiego dobrego dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, po prostu. Po drugie, biało-czerwoni dzisiaj grają, siatkarze o 17 ze Słowenią w Mediolanie powalczą o wejście do finału Mistrzostw Europy. A jak skończą, to krótka przerwa, no i piłkarze przejmują stery naszych emocji o 20:45. Mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. I o tym dzisiaj jeszcze więcej w poranku o 8:30, po 8:30 opowiem. No i po trzecie, pierwszy weekend jesieni. Można już teraz planować wycieczkę na grzyby, do kina, do teatru. Kilka poleceń kulturalnych i nie tylko będę dla was dzisiaj miał. Na pewno.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Był marsz, teraz mkniemy konno przez poranek piątkowy. Zmierzamy do weekendu pierwszego jesiennego. Bonanza z tego serialu. Dźwięki na 10 minut przed siódmą.
1: Droga do...
0: Jesteśmy w drodze do weekendu, jesteśmy w drodze do w naszej zabawie, w której zbieram wasze maile dotyczące nietuzinkowych przygód, zabawnych historii związanych z drogą do pracy, szkoły, na przykład na wypoczynek. Także Piotr napisał, że jego przygody dotyczą głównie drogi do pracy z parasolem. W ubiegłym roku, jak parasola nie zabierał wczesną jesienią, a pogoda była niepewna, to oczywiście zawsze padało. A jak zaczął zabierać, zawsze... to wtedy prawie nigdy nie padało. No i co w tym roku zrobić? Piotr mnie pyta. Piotrze, skąd ja mogę wiedzieć? No skąd ja mogę wiedzieć? Może tak. Mini parasol ci proponuję. Taki kieszonkowy. No skoro parasol u ciebie działa jak amulet, odstrasza deszcz, to może wystarczy ci taka mikrowersja, malutka. No i plecak zabierz też, bo w tym plecaku będziesz miał od nas bidon z logo RMF Classic. Na wasze opowieści czekam, dotyczące waszej drogi do i mini mikro parasol polecam.

0: Pierwszy taniec węgierski od pana Brahmsa. Kolejne fakty od Agnieszki Pietrzak już za chwilę o 7:00. Co w faktach?
1: Pytasz o menu w śniadaniu mistrzów.
0: O menu, ulala, oui.
1: Sytuacja mła. Idealne śniadanie przygotowane dla dziecka do szkoły. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka. Jakie powinno być, by było zdrowo, niekoniecznie kolorowo? O tym już niebawem w faktach RMF Classic o 7:00. Zapraszam.
0: Państwo przyznacie, że Agnieszka Pietrzak potrafi zaostrzyć apetyt tak przed 7:00 jeszcze.
2: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: umów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Siódma. Czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa. 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zmarł jeden z zaatakowanych księży. Fakty w sprawie tragedii zna nasz reporter Dominik Smaga.
3: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
4: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
3: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
5: Ksiądz Stanisław był przekochany.
6: To jest coś strasznego. I taka tragedia na naszych księży spadła.
3: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
2: Planowane są kolejne przesłuchania w sprawie środowego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz zapowiada, że w ciągu kilku tygodni mają być znane ustalenia w sprawie szczegółów pojawienia się ognia.
7: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Molotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
2: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu jak teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać, przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
8: Wniosek, który się nasuwa, to przede wszystkim zmiana naszej mentalności i poważne podejście do identyfikowania zagrożeń.
9: Zatra pro to będę mówić, tak.
10: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Trzeba się nauczyć organom samorządowym powiększyć szczególną uwagę na obronę obiektów krytycznej infrastruktury.
2: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk, a także były dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
0: Fakty o poranku w RMF Classic.
2: I pytanie, jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły? W mediach społecznościowych w idealnych pudełkach, którymi chwalą się rodzice, są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców, codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca. A nie instagramowa rzeczywistość, no to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika. Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było i smacznie, i zdrowo? Agnieszkę Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie, pytała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
11: Mamy tutaj śniadaniówkę, mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
12: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste, oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
11: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce?
12: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
11: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
12: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
2: Śniadaniówka spakowana? Warto wiedzieć, w co się ubrać. Panie Łukaszu, to już tutaj odbijam piłeczkę.
1: To mam powiedzieć teraz, włóż płaszcz w deszcz czy upiecz mił chlebek bananowy? Nie wiem. Ważne, żeby był zdrowy, ważne, żeby ubierać się tak, żebyśmy potem byli zdrowi. Sprawdzamy pogodę z faktami, wracamy o 7.30.
2: Tak jest.
1: Przejaśnienia na zachodzie, przelotny deszcz w centrum, na wschodzie i na południu i temperatura maksymalnie na poziomie 17-18 stopni. 8 stopni teraz w Zakopanem, to przypomnę nie najgorzej, bo wczoraj mieliśmy 4. Podobna temperatura w Warszawie, na Mazowszu od 8 do 10 stopni, 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku, 13 już w Koszalinie. Przejaśnienia patrzę teraz na Mazurach, na Lubelszczyźnie, a poranek z deszczem na Podhalu i na przykład na Pomorzu. Też może delikatnie jeszcze padać. Dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę na pewno ma być cieplej. 6:05 na śniadanie mistrzów piątkowe. Zapraszam serdecznie do stołu. Proszę się dosiadać, rozsiadać, drzwi nie zamykać, bo goście mile widziani. Do 9:30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Aurelia to jest piękne imię, prawda? I właśnie Aurelia dzisiaj ma imieniny. Kleofas to też ładne imię. I też Kleofas imieniny dzisiaj ma. Wszystkiego dobrego. A urodziny obchodzą dziś między innymi Will Smith, aktor znany z takich filmów jak Jestem Legendą, Hancock, czy no kilka jeszcze innych fantastycznych, także jeden z dwójki Men in Black. A jeszcze do tego Luke Skywalker ma urodziny. W sensie syn Dartha Vadera. W sensie Mark Hamill, aktor taki. Dużo dobrego życzymy. Co u nas piątkowo, tuż przed pierwszym weekendem jesieni, sprawdzamy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tam już jutro rozstrzygnięcia. Zajrzymy też do Centrum Szyfrów Enigma i do Teatru Śląskiego.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: No, skoro pan Hamill ma urodziny, to nie może zabraknąć Gwiezdnych Wojen. Muzyka John Williams.

0: ależ dzisiaj mamy zestaw. John Williams, Gwiezdne Wojny, teraz Elvis Presley. Nie wiem, co przydarzy się później. No, nie wiem, chyba Tańczący z Wilkami, ale zanim do tego dojdziemy, będzie Tisa, Bercel, Ludany, Tisa, Tardosz. No, nie wiem, ja chyba źle wymawiam, ale dużo lepiej robi to Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że rzeka Tisa to dla Węgrów coś więcej niż tylko rzeka. To jeden z geograficznych symboli Węgier, coś w rodzaju naszej Wisły. Tyle, że Wisła swój bieg zaczyna i kończy w Polsce. A Tisa też kiedyś zaczynała i kończyła swój bieg w Królestwie Węgier. Dzisiaj jest inaczej. Tisa to największy dopływ Dunaju. Po węgiersku Tisa, nazwa pisana przez SZ, który wymawia się jako S. Kto pojedzie na Węgry, może zobaczyć, że wzdłuż biegu Tisy dziesiątki miejscowości zaczyna się od nazwy tej rzeki. Mamy między innymi Tisa Beksz, Tisa Koro, Tisa Salka, Tisa Dony, Tisa Modzioroż, Tisa Kaniar, Tisa Czermeli, Tisa Telek, Tisa Karat, Tisa Bercel, Tisa Noćfalu, Tisa Ludany, Tisa Tardosz, Tisa Eslar, Tisa Lok, Tisa Dada, Tisa Dob, Tisa Dziulahaza, Tisa Ujwaroż, Tisa Palkonia i tak dalej, i tak dalej. A doszliśmy zaledwie do okolic Tokaju. Mało kto dostrzega, że skrót nazwy rządzącej dzisiaj na Węgrzech partii także nieprzypadkowo nawiązuje właśnie do tej rzeki. Kiedy Węgry w drugiej połowie XIX wieku uzyskały w monarchii habsburskiej podmiotowość i stały się częścią Austro-Węgier z własnym rządem, zadbano i o Tisę. To wówczas cały bieg rzeki znajdował się w Królestwie Węgier. Władze kraju postarały się, aby Tisa została uregulowana. Jej liczne meandry cyklicznie powodujące powodzie zostały wyprostowane i otoczone wałami przeciwpowodziowymi, które chyba wciąż są największym tego typu systemem ochronnym w Europie, a przy okazji trasą bardzo ciekawych wycieczek rowerowych. Rzeka wcześniej licząca prawie 1500 kilometrów stała się o 1/3 krótsza w ten sposób. Po I wojnie światowej Węgry w traktacie w Trianon w 1920 roku zostały potraktowane szczególnie okrutnie. Zostały obcinane dosłownie ze wszystkich stron. To dlatego rzeka płynąca w jednym Królestwie Węgier dzisiaj zaczyna się na Ukrainie, na pewnych odcinkach wygólnie okrutnie. Zostały poobcinane dosłownie ze wszystkich stron. To dlatego rzeka płynąca w jednym Królestwie Węgier

0: Pobrzmiewa druga suita na orkiestrę jazzową, którą jest Dymitr Szostakowicz. 7:20 tymczasem nam się zrobiła. My teraz przesiadamy się z samochodu na środek komunikacji miejskiej. Jesienią wiem, że lubicie taki środek, nietuzinkowy. Przesiadamy się na rower po prostu. Będą kolejne ekostrady w Gdańsku.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Pierwsza ekostrada w Gdańsku łącząca Śródmieście z Chełmem działa od września ubiegłego roku.
2: Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
0: Dlatego będzie drugi etap ekostrady o długości 1350 metrów, a poprowadzi dalej pasem rozdziału od Alei Armii Krajowej do ulicy Łostowickiej.
2: Myślimy też o tym, żeby w ramach tego buspasa przy spacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa. To w tej chwili jest na etapie projektowania, czyli to będą kolejne etapy właśnie tego trochę łączenia tych dzielnic.
0: Opowiadał wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Miasto zleciło analizy wykonalności dla 5 nowych szybkich tras rowerowych.

0: Trevor Morris i piękne dźwięki z dynastii Tudorów. 7:26, ja mam dla was zagadkę. Wielki przyjaciel Polaków. Który z zagranicznych przywódców tak o sobie mówi? Rozwiązanie zagadki podamy w faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na kolejne fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk, które służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska. Wczoraj o cyberataku poinformował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się dane kontaktowe i numery PESEL. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji, przypomnę, ujawniło, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Aleksandr Łukaszenka ułaskawia kolejnych więźniów. Przywódca Białorusi zdecydował się na taki gest wobec 15 osób. Biuro Łukaszenki poinformowało, że 13 z nich było skazanych za popełnienie przestępstw o charakterze ekstremistycznym. Nazwisk nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że skazani zostali ułaskawieni po zgłoszeniu próśb o łaskę i wyrażeniu skruchy. Stało się to zaledwie kilka dni po wizycie w Mińsku Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzymskie Koloseum będzie dziś zamknięte. Taką decyzję podjęto po śmierci 22-letniego robotnika, który zginął w antycznym amfiteatrze podczas montażu oświetlenia w nocy z wtorku na środę. Prokuratura w Rzymie wszczęła śledztwo w sprawie tej tragedii. W kolejnych faktach RMF Classic, wielki przyjaciel Polaków, tak mówił o sobie prezydent Donald Trump, zwracając się do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu i narodu polskiego, przekonywał.
2: Thank you to everyone, and we really have great, great respect for the Polish American Congress and for the Polish people. Have a great event, good luck, we love you all, God bless you.
1: Do wypowiedzi przywódcy USA wrócimy w faktach o 8.
0: Warszawa 7-8 stopni, 8 w Białymstoku, 10 w Poznaniu, 12-13 w Koszalinie. Tak rozkłada się, jeżeli chodzi o piątkowy poranek, temperatura w Polsce rano. Przejaśnień trochę w centrum, na wschodzie, też w rejonie Lublina. Deszczowych chmur z kolei sporo na Podhalu i w rejonie Trójmiasta. Dzisiaj, ile będzie? 17 stopni maksymalnie, aura będzie zmienna. 7.33. Miałem do pana prezydenta powiedzieć thank you, Mr. President, ok?
1: Thank you.
0: A dziś urodziny przyma i życzenia w językach różnych, pewnie angielsko, amerykańsko, także językowo przyjmuje. Pan Will Smith, mówiłem o tym, że ma urodziny. No i Will Smith powinien teraz zaśpiewać, ale skoro to RMF Classic, to zrobi to w bardzo niekonwencjonalny sposób. Agnieszka, czy pamiętasz taką pieśń? Czarapska noc, jaka arabski dzień z Aladyna.
1: Tak.
0: Mój syn
1: tak,
0: zawsze tak, mówił, jakby mały, że z Adylana. No więc Adylana teraz wersja, sprawdzimy, jak z podkładem profesjonalnym poradzi sobie Will Smith.

0: I tego to w śniadaniu mistrzów. O poranku można mieć arabską noc i to nieźle zaśpiewaną przez urodzinowego dziś Willa Smitha.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Z baśni Tysiąca Jednej Nocy wracamy na ziemię. Lądujemy dywanem, coraz więcej płacimy, a coraz trudniej zrozumieć, na co dokładnie te pieniądze idą. Jak informuje dziś Rzeczpospolita, w przyszłym roku na każdego pracującego Polaka przypadnie średnio, posłuchajcie, ponad 38,5 tysiąca złotych obowiązkowych składek. Łącznie wpływy ze składek mają przekroczyć 660 miliardów złotych, czyli więcej niż dochody podatkowe państwa. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że obecny system nie jest zbyt przejrzysty i wielu z nas po prostu nie wie, ile faktycznie płaci i jakie świadczenia otrzymujemy w zamian za to, że płacimy. Więcej o tym Rzeczpospolitej przeczytacie. Tymczasem Puls Biznesu pisze o zupełnie innym rekordzie. Polska stała się światowym liderem wzrostu liczby osób ultra zamożnych. Według danych Bloomberga liczba osób posiadających majątek przekraczający 30 milionów dolarów wzrosła od 2021 roku aż o 109%. Eksperci tłumaczą ten skok m.in. umocnieniem się złotego, inflacją, szybkim rozwojem gospodarki, wzrostem wartości polskich firm. Co więcej, w ciągu najbliższych 5 lat liczba najbogatszych Polaków ma zwiększyć się o kolejne 60%, czyli mamy coraz więcej Wokulskich, no proszę. A u nas lalka w oryginale czytana przez Andrzeja Seweryna po 13.30 na przykład. A na koniec spojrzenie jeszcze w przyszłość. Tygodnik Powszechny zastanawia się, jak bardzo zmieni nas świat robotów. Chiński humanoid Tiangong Ultra przebiegł niedawno 100 metrów szybciej niż rekordzista świata Usain Bolt. To można zobaczyć gdzieś w mediach społecznościowych, jak on szybko biegnie. Ale autorzy tekstu w tygodniku zauważają, że robotom nadal łatwiej jest bić rekordy prędkości niż na przykład poprawnie podnieść kubek z herbatą czy kawą. Mimo to rozwój technologii budzi coraz większe emocje, na przykład w Korei Południowej aż 35 tysięcy pracowników Hyundai'a nie tak dawno protestowało przeciwko zastępowaniu ludzi przez maszyny. Czy roboty staną się naszymi współpracownikami, a może to konkurencja? To jest jedno z pytań, na które szukają odpowiedzi autorzy tekstu, który świetnie przeczytać na weekend, a znajdziecie ten tekst w Tygodniku Powszechnym.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: strach wspominać, ale w czasach realizmu socjalistycznego była taka powieść, jak hartowała się stal. Nie będziemy do niej wracać, ale wróciliśmy do Parku Jurajskiego i tak mi się właśnie wymyśliło, że przecież Park Jurajski to jest taki czas, kiedy powstawała, hartowała się ropa. No a jak na tym rynku jest, co z ropą i nie tylko, co z naszymi portfelami w najbliższych dniach i tygodniach wydarzyć się może, to temu się będziemy teraz przyglądać.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Igor Skrzypek jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No dinozaury swego czasu zrobiły swoje poprzez wyginięcie, dzięki temu ta ropa naftowa
0: Ja myślę, że gdyby dinozaury wiedziały, co się wydarzy, to zrobiłyby na pewno świetny interes na tym.
2: Z pewnością tak, pewnie by się zaprzedały za wczasu, jeśli można tak powiedzieć. No ale ich poświęcenie w tej chwili nie ma takiego dużego znaczenia, no bo mamy kolejne niepokoje na rynku paliw, nie wynikające z dostępu do samej ropy, tylko, a między innymi z polityki, no bo tym razem kolejne te niepokoje nie płyną z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych, bo Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego. Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego, także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, które mamy w Polsce. Owszem, ten diesel jest produkowany, ale nie w takim stopniu, żeby wszystkie potrzeby Polaków zapełnić, no więc sprowadzamy olej napędowy z zagranicy, między innymi z USA. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 3 miesiące, no i na razie mamy krytyczną reakcję Europy. Komisja Europejska podkreśla, że taki ruch byłby szkodliwy i dla Europejczyków, i dla Amerykanów. No, ale musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych za chwilę mamy wybory do Kongresu. To jest rok wyborczy, a więc administracja Donalda Trumpa może zabiegać o tańsze paliwo za wszelką cenę.
0: Ja zabiegam teraz o kącik Polski w pasażu ekonomicznym. Wracamy do naszego kraju i przyglądamy się branży przemysłowej i tutaj widać coraz większe kłopoty.
2: No, niestety tak, widać w rejestrach dłużników, bo producenci zaczynają zalegać z płatnościami. Wartość nieopłaconych faktur w przemyśle wzrosła w ciągu roku o 18%. No, i przetwórstwo przemysłowe jest już zadłużone na 9 miliardów złotych.
3: Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych. Najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów,
2: mówi główny analityk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Waldemar Rogowski. To nie oznacza, że nagle fabryki zaczną plajtować, zamykać się, padać jak muchy, no ale oznacza to, że jest jakiś problem z płynnością, coraz większy problem z płynnością w przemyśle. Średnio na każdą firmę w przetwórstwie przemysłowym przypada już ponad 330 tysięcy złotych długu. Kłopoty w przemyśle, kłopoty mamy także w kantorach, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny słaby dzień złotego. O poranku euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,66, tu akurat mamy lekki spadek, a bez zmian funt brytyjski 5,09 zł, więc ten frank, ten funt, no to tak może pozytywnie w miarę na zakończenie pasażu ekonomicznego.
0: Na zakończenie piątku o 18:00 podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic, a z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Rącze konie, Marty Stewart. 2 minuty brakuje do 8. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich, Agnieszko?
1: Pamiętasz, kim chciałeś zostać w klasie maturalnej?
0: Myślałem, że jak byłem dzieckiem. Jak byłem dzieckiem, to śmieciarzem. Jak byłem w klasie maturalnej...
1: Aha. Ja chciałam być aktorką.
0: Ja też.
1: Aha, no
0: i gramy w jakimś teatrze jednak, no.
1: Głosem pracujemy jak najbardziej. Salon maturzystów odwiedzimy i zapytamy, gdzie oni teraz widzą swoją przyszłość.
2: Chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
3: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
4: Ja to tak bardziej w informatykę celuję.
1: No i celująco zapraszam już teraz na godzinę 8 na fakty. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas. Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
0: Minuta po 8, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic, Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Więcej patroli policji od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnę, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
16: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
17: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
16: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
18: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
16: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
1: Ostrzegamy kierowców w stolicy o karambolu. Są problemy na trasie S79 między węzłami Warszawa-Okęcie, Marynarska. Po zderzeniu 5 aut osobowych zablokowane są 2 pasy jezdni w stronę centrum Warszawy.
14: Fakty RMF Classic zza oceanu.
1: Prezydent Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii za oceanem i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zapewnił w nim, że jest przyjacielem Polski, podkreślał polski wkład w rozwój Ameryki i jak mówił, być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci jak...
19: Including the great general Pulaski and Kościuszko.
1: Wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować, zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał. Wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w ciągu ostatnich 50 lat w Europie. Przekonywał Donald Trump w przesłaniu wyświetlonym gościom wydarzenia zorganizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, organizację, która zrzesza Amerykanów polskiego pochodzenia. Ceny węgla w niektórych skupach w Polsce już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę. Nie wszędzie jest też łatwo o dostępność tego surowca.
15: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
20: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
15: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
1: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty, a jak przekonała się nasza reporterka Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
2: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
3: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
4: Ja to tak bardziej w informatykę celuję. Właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
21: A co będziesz studiował po maturze?
22: No właśnie jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
21: Ty już stamtąd wyszedłeś, to może już coś wiesz.
22: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk. Wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie. No.
1: Łukasz Wojtusik, RMF Classic, rozkłada mapę pogodową na czynniki pierwsze, tak? I sprawdza, co szykuje nam aura. Fakty w skrócie wracają o 8.30.
0: Przejaśnienia mamy na Mazowszu i w Wielkopolsce, dużo chmur nad morzem, padać rano może jeszcze w rejonie Trójmiasta, tam teraz 12-13 stopni, deszczowy poranek miejscami na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, dużo chmur deszczowych mamy też na Podhalu, przed chwilą jeszcze w Krakowie padało 8 stopni na Podhalu. Piątek z pogodą w kratkę, temperatura maksymalna dzisiaj na poziomie 17 stopni. Jutro. I to jest dobra wiadomość. Ma być odrobinę cieplej, a w niedzielę jest szansa nawet 20 stopni zobaczyć na termometrze. Ba! Nawet szaleństwo. 21 stopni. To doczekać się nie mogę. 7:55, RMF Classic nie śpi. No, wy też, mam nadzieję, już nie śpicie. Porankiem radiowym naszym wszyscy żyjemy, taką mam nadzieję i jesteśmy pobudzeni. Nie śpi też Gdynia filmowa. Po 8:30 łączenie z Natalią Rybą, która przygląda się dla nas najważniejszym wydarzeniom na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nie śpią też Ula Urzędowska już i Kasia Czajka-Kominiarczuk, które obiecały wpaść do poranka dzisiaj i zdradzić, co szykują na jutro do Uniwersum RMF Classic. To przypominam, program o serialach, to czy lalka będzie? Będzie na pewno u nas lalka muzycznie za chwilę.
5: Śniadanie mistrzów RMF Classic przez radio do serca.
0: Skoro do serca, to super duet. Ella, Luis, mówią wam dzień dobry. Policzek przy policzku.
23: Heaven, I'm in heaven, I'm a

0: Roztańczeni dzisiaj coś jesteśmy, takie mam wrażenie, muzycznie. Najpiękniejsza muzyka filmowa towarzyszy nam Człowiek Ringu, Thomas Newman, 12 minut po godzinie 8. My sprawdźmy, co ciekawego czeka nas kulturalnie w najbliższych dniach i tygodniach.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Fakty kulturalne u nas o 9.50, tam szczegóły dotyczące dużych wydarzeń. Ja przyglądam się różnego kalibru nietuzinkowym wydarzeniom. W Warszawie na przykład Wielki Festiwal Czytania już trwa. Spotkania w dwóch księgarniach w ramach Big Book Festiwalu do niedzieli potrwają. My przenosimy się tymczasem szybciutko na południe kraju, bo już za niecały miesiąc w Katowicach 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje.
2: Pojawi się Wycinka, legendarny spektakl z nieżyjącym już niestety Janem Fryczem, no ale realizatorzy wymyślili specjalny pokaz z fragmentami nagrania z teatru telewizji, bo dzięki Bogu zostało zarejestrowane, no i z fragmentami na żywo scen, których nie było Jana Frycza. No i bardzo się cieszę na Krzyżaków Jana Klaty, bo to jest spektakl petarda i na początek tego festiwalu myślę, że nasza publiczność, jak to zobaczy, to będzie chciała oglądać wszystkie kolejne spektakle na interpretacje.
0: W programie 6 różnych spojrzeń na współczesny teatr, czyli 6 przedstawień. A idea festiwalu to pokazanie twórczości najmłodszego pokolenia polskich reżyserek i reżyserów teatralnych, szerokiej publiczności. Robert Talarczyk nam o tym opowiadał, co będzie działo się na interpretacjach. Teatr Śląski w Katowicach, szef tego teatru. Więcej o teatrze w RMF Classic u nas w Cafe Classic po 17 u Natalii Grzeszczyk, czyli już jutro, a tegoroczna edycja festiwalu Interpretacje od 17 do 26 października. To teraz jeszcze inna historia, związana z kulturą. 5 lat działalności i ćwierć miliona gości. Swój jubileusz świętuje Centrum Szyfrów Enigma. Miejsce poświęcone wybitnym kryptologom. Cały czas przyciąga osoby zwiedzające. Wczoraj tam było urodzinowo, ale w najbliższych tygodniach będą dodatkowe atrakcje. O czym więcej wie Przemek Wałczyński.
3: Poznańskie Centrum Szyfrów opowiada o matematykach, którzy właśnie tutaj rozpoczęli pracę nad złamaniem kodu niemieckiej Enigmy. W październiku w przestrzeni wystawy pojawi się spektakl, który przeniesie Was do czasów prac. Właśnie tutaj rozpoczęli pracę nad złamaniem kodu niemieckiej Enigmy. W październiku w przestrzeni wystawy pojawi się spektakl, który przeniesie Was do

0: Sherlock Holmes gra cieni, muzyka Hans Zimmer, a u nas teraz zapowiedź śledztwa serialowego, które zapowiada się na jutro, na 13:00, wtedy spotkanie z Ulą Urzędowską i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk w programie Uniwersum RMF Classic. Kasia i Ula są z nami, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Od tego tygodnia jesień w kalendarzu, ja czekam na nowości jesienne serialowe, wśród nich jest 4. sezon Dyplomatki. To jest political fiction, w którym jednak odbija się mocno współczesna polityka. Dlaczego to się tak dobrze ogląda, Ulu, Kasiu?
1: Tak, nadchodzi 4. sezon Dyplomatki. Muszę ci zdradzić, że Ula nie ogląda tego serialu. Tak, to teraz już wiemy,
2: że... A wiem, że ty, Łukaszu, jesteś fanem.
0: Tak, no Dyplomatka jest po prostu świetna. Ule, nie zostaje nam nic innego, jak cię przekonać.
1: A jest do czego, bo w 4. sezonie znowu stawka idzie do góry. Tym razem nasza bohaterka będzie musiała powstrzymać prezydent Stanów Zjednoczonych i swojego męża przed planami, które mogą doprowadzić do wybuchu wojny. I muszę powiedzieć, że coraz trudniej się ogląda political fiction, ale ja to bardzo lubię, dlatego że jest tam taka myśl, że być może niektóre osoby zaangażowane w międzynarodową politykę są kompetentne.
0: To teraz zapytam osoby kompetentne, czy będzie rozmowa o lalce, bo wszyscy rozmawiają o lalce.
1: Tak, będziemy rozmawiać o lalce. Wydaje mi się, że współcześnie chyba tylko w programach kulinarnych nie rozmawia się o lalce, chociaż może tam też. Ale możemy ci zdradzić, że choć nie mamy chyba dokładnie tej samej opinii, to nie
2: będzie. To jesteśmy blisko.
1: Tak, nie będzie wojny
2: nie
1: o lalce.
2: Nie będzie rozwodu w Uniwersum RMF Classic i rozstania, trzaskania drzwiami.
1: Tak, ani farewell, Miss Ula. Więc kto jest ciekawy, co myślimy o lalce, musi posłuchać naszego programu.
2: I ile odcinków już obejrzałyśmy?
1: Otóż to.
0: Ula Urzędowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Uniwersum RMF Classic, jutro u nas po 13:00.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Przewodnik po orkiestrze w Śniadaniu Mistrzów pojawia się muzycznie. 8:26. Tymczasem przewodnik po tym, co dzieje się w kraju i na świecie, ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki, a w nich wypadkowy poranek na warszawskich drogach i laureatka Oscara Susan Sarandon zatrzymana przez policję.
1: Reklama.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: 8.30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Agnieszka Pietrzak.
1: Dwa wypadki z udziałem zwierząt o poranku na warszawskich drogach. Na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli samochód osobowy uderzył w 4 młode dziki. Ruch na pasie w kierunku Gdańska wraca już powoli do normy. W dalszym ciągu natomiast są problemy na trasie ekspresowej S79 między węzłami Warszawa, Okęcie i Marynarska. Tam osobówka uderzyła w jelenia. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku centrum Warszawy. Laureatka Oscara Susan Sarandon znalazła się wśród zatrzymanych przez nowojorską policję podczas protestu przeciwko izraelskiemu premierowi. Wczorajsza demonstracja odbywała się przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie Netanyahu wygłaszał przemówienie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Protestujący skandowali „Wolna Palestyna, zakończmy ludobójstwo”. Na nagraniach, które publikujemy na naszej stronie rmf24.pl, widać skandującą Susan Sarandon, a także funkcjonariuszy zakładających aktorce kajdanki. Według organizatorów zatrzymano łącznie 106 osób. Papież Leon XIV wyrusza dziś w 4-dniową podróż do Francji. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz, gdzie wygłosi przemówienie na temat Europy w obecności przywódców z państw Unii Europejskiej. W czasie tej pielgrzymki równie ważny jak wymiar religijny będzie też aspekt polityczny. I to będzie 5. zagraniczna podróż papieża z USA po pielgrzymkach do Turcji, Libanu, Monako, 4 krajów Afryki i Hiszpanii. Program podróży we Francji jest bardzo intensywny. 3 miasta, 3 msze, kilkanaście przemówień i homilii.
0: Fakty wracają o 9:00.
1: Tak jest, zapraszam.
0: Teraz zerkamy do pogody. No, tu co najmniej 3 miasta też. Obiecywałem w tym tygodniu w poranku, że w niedzielę będzie cieplej. Jest taka szansa. Zapowiada nam się 21 stopni. Dziś maksymalnie tych stopni 17. Najcieplej ma być, teraz uwaga, miasta w rejonie Lublina, Szczecina i Rzeszowa. Teraz od 8 do 13 stopni. Deszczowo jest na północy. Przejaśnień trochę mamy w centrum. Patrzę, co za oknem w Krakowie. No, mizeria, pani Agnieszko, mizeria.
1: Potwierdzam.
0: Ale będziemy podnosili muzycznie atmosferę i państwa na duchu. Na platformie RMF On działa już lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic, taka specjalna stacja, gdzie możecie słuchać ostatniego notowania, najnowszego notowania LPMF-u, czyli listy przebojów muzyki filmowej. Znajdziecie właśnie wszystkie szczegóły na RMF-onie i na naszej stronie, gdzie cały czas trwa głosowanie, a na miejscu 7 muzyka do gry. Ja bardzo lubię. Clair Obscur. Expedition 33. A, już za chwilę będziemy w Gdyni.

0: pięknie to brzmi, prawda? Sclair Obscur. Dźwięki. L'Orient est tard. I prawie 8:37. Po francusku to ja chyba tylko potrafię o laissez-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans le chiffon d'Esmeralda. Dobrze, koniec francuskich wątków, wybieramy się do Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Cały czas to, co się tam dzieje w Gdyni, w mieście, które stało się stolicą polskiego kina, są Natalia Ryba i Magda Juszczyk. Dziś wieści od Natalii. Jednym z zachwytów tegorocznego festiwalu jest film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach wzruszająca opowieść o miłości. W 1957 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni potem do celi trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morsa, alfabetu Morsa. I trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali i zakochali. Małżeństwem byli przez ponad pół wieku. W rolach głównych Marysia Dębska i Jakub Gierszał. Muzykę napisał duet kompozytorski Mary Komasa i Jantek Komasa-Łazarkiewicz, z którymi właśnie na festiwalu spotkała się Natalia Ryba.
2: Chcieliśmy, żeby ta muzyka była jednym z bohaterów filmu. Przegadywaliśmy oczywiście to z Maćkiem, godziny rozmów na ten temat, czym ta muzyka powinna być, co czujemy, bo dużo było tak naprawdę o emocjach. Ta muzyka składa się z samych emocji, więc myśmy używali środków, które są bardzo delikatne, a jednocześnie mogą cię totalnie trafiać w serce. Samo to, że wykorzystujemy wokal, samo to, że smyki grają w taki sposób, który jest wręcz jakby takim rozedrganiem, a potem otwierają się, jak w Symfonii Góreckiego. Jakby dysponowaliśmy... Chcieliśmy, żeby to było małe, ale bardzo intensywne.
3: Też to nie była muzyka, która się zrodziła właśnie bardzo z gadania. To jest tak, dostaliśmy obraz, pierwsze kilka scen zmontowanych. Zresztą, co ciekawe, te sceny nie weszły potem do filmu, ale sceny o potężnym ładunku emocjonalnym. I natychmiast zabraliśmy się do komponowania. To jest tak, że jak coś takiego czujesz, taki ciąg do obrazu, to nie wolno go ignorować. Po prostu trzeba usiąść i zacząć grać, śpiewać, walić bębny, wydobywać dźwięki, szukać. Natychmiast szukać. To jest najcenniejszy moment. To takie, taka krystalizacja w głowie, bo wszystko już staje się nagle klarowne. Już wiemy, czego szukamy. Teraz trzeba to tylko natychmiast uchwycić. Więc pamiętam ten pierwszy moment bardzo wyraźnie. Posłaliśmy to do Maćka. On natychmiast to kupił. Też co ciekawe, tam był jeszcze jeden ważny współtwórca, czyli montażysta filmu, Nikodem Habior, który wziął te nasze kawałki muzyki i zaczął je podkładać pod obraz. W różnych momentach się okazało, że to żre, to działa, możemy za tym iść. Więc myśmy sobie nawzajem pomagali w tym procesie.
2: Na pewno było tak, że to, że używamy głosu, którego oni nie mogą użyć, bo oni porozumiewają się przez pukanie, a tym bardziej ja miałam potrzebę, okej, no to muzycznie trzeba dać głos. Ktoś gdzieś musi mówić. Niech to będzie nawet głos, który jest jakąś kołysanką. Głos, który ją gdzieś niesie i pozwala ją uspokoić, bo ludzie często mają tak, że zaczynają sobie coś nucić, jak są w sytuacji stresującej, jak są w sytuacji, w której się cieszą. Pierwsze, co mamy, to jest nasz głos. Nawet dziecko to robi, prawda? Więc zależało nam na czymś takim elemencie muzycznym, żeby wprowadzić jakiś spokój, który pozwoli tej bohaterce się tak jakby otulić ją kocem.
0: Mary Komasa i Jantek Komasa-Łazarkiewicz, a rozdanie Złotych Lwów w Gdyni jutro o 19:30.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie o czym opowiadać wieczorem w domach po spotkaniu naszych siatkarzy i potem po spotkaniu naszych piłkarzy, bo piłkarska jesień w barwach narodowych startuje na dobre. Dziś wieczorem reprezentacja Polski rozpoczyna walkę w Lidze Narodów.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Biało-czerwoni rozpoczynają rywalizację piłkarską w dywizji B Ligi Narodów meczem, który już dziś z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. I to będzie intensywny czas dla naszej kadry, bo kilka dni później, już 28 września, zagramy na wyjeździe ze Szwecją. To jeden z najgroźniejszych rywali w naszej grupie. Później, 2 października, na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmujemy Rumunów. I czeka nas jeszcze rewanż za spotkanie, które dziś, czyli Bośnia i Hercegowina, mecz na wyjeździe. Łącznie biało-czerwoni zagrają 6 spotkań w niecałe 2 miesiące. Przeciwnicy są wymagający, a cel jasny: wygrać grupę, wywalczyć awans do dywizji A i potwierdzić, że nadal chcemy się liczyć w europejskiej czołówce.

0: Dziadek do orzechów, taniec cukrowej wróżki, kompozycja Piotra Czajkowskiego na 3 minuty przed 9:00. A czym zajmujemy się dzisiaj w poranku? Oczywiście, że tym, co ważne, w poranku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na przykład dzisiaj ważna publikacja, broszura będzie publikowana. Jaka? No oczywiście, że ważna. A o czym? A o tym w faktach się dowiemy.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
1: Po reklamie.
0: 9:00 czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
15: Są dowody na to, że przyczyną środowego pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink koło Grójca na Mazowszu było podpalenie. A mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
16: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
17: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
16: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że było to działanie.
17: Macie dowód, to podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
16: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
15: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefem MSWiA jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej na Mazowszu przejmuje dziś prokuratura krajowa. Poważny wypadek na trasie S5 w Wielkopolsce. Ciężarówka z drewnem przewróciła się na auto osobowe między węzłami Czempin i Kościan Północ. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę publikuje dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zwięzłej formie w punktach jest opisane, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Następnie opisano miejsca, które mogą służyć za schronienia. Kolejna sprawa to zalecenia, jak zachowywać się podczas alarmu, który zastanie nas w domu, na otwartej przestrzeni czy w samochodzie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
18: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
15: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska. A na koniec instrukcji resort przypomina o tym, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny. Instrukcja ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel. Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Taki cel ma nasza reprezentacja. Nasi panowie przyzwyczaili nas, że przywożą z wielkich imprez medale, odkąd trenerem jest Nikola Grbić.
19: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będę bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi.
15: Tę gotowość nasi siatkarze pokażą od 17 w Mediolanie. Dziś dość pochmurnym. A co w kraju, w pogodzie? O tym już za chwilę opowie Łukasz Wojtusik. Ja zaproszę na następne fakty RMF Classic punktualnie o 10.
0: Pogodowe zgrupowanie już teraz. Mocnym elementem pogodowej kadry dzisiaj jest na pewno drużyna Chmur, która naprawdę mocna dzisiaj jest i daje się mocno we znaki nam. Najcieplej teraz w rejonie Koszalina, 14 stopni. Temperatura powoli rośnie, spodziewajcie się 17 stopni maksymalnie. Najprzyjemniej ma być na Lubelszczyźnie, tam słońca trochę deszczu na północnym wschodzie jeszcze z tego, co widzę, się pojawia. A teraz od 8 do 14 stopni. Mamy jutro o włos cieplej, w niedzielę nawet 22 stopnie są w planach. Cztery po dziewiątej, słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic. Czego jeszcze studentom, bo mam nadzieję, że nie wyników z egzaminów poprawkowych brakuje, żeby dobrze wejść w nowy sezon, w nowy serial, co się zowie Rok Akademicki, nowy. No to przecież na dniach już startują wyższe uczelnie. O to zapytamy, o te braki, o to, co już jest na pewno. A i Przemek Semczuk, brakowało mi go ostatnio, dawno w poranku Przemka nie słyszeliśmy, obiecał, że dzisiaj na pewno, na 100% dotrze do nas. No to się przekonamy. A Enigma Przemka dziś o 22 u nas w RMF Classic.
14: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wrzucamy na luz.
0: Eliza do nas dotarła za to.

0: Ludwig van Beethoven i dla Elizy. Klasyk w piątkowym śniadaniu mistrzów. A co przed nami? No przed studentami. Początek roku akademickiego już niedaleczko. W zasadzie studenci, mogę powiedzieć, w blokach startowych. Formalności na uczelni, mam nadzieję, dopięte. Przeprowadzki, polowanie na pracę, na dobre miejsce do mieszkania. Reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka, sprawdziła i spróbuje potwierdzić, czy większość studentów jest już gotowa, prawie gotowa do nowego roku akademickiego.
1: Co trzeba pozałatwiać, żeby już na tego 1 października być zwartym i gotowym?
2: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie, jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
3: Ja już jestem w pełni przygotowany, studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
1: Co student ze sobą zabiera?
4: Na pewno przenoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba wymaga potrzebne, ale jakieś ubranie, rzeczy kuchenne, no i to w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
0: Tyle Agnieszka Wyderka w rozmowach ze studentami się dowiedziała. Ja zapewniam, że w śniadaniu mistrzów braci studenckiej w czasie roku akademickiego także będziemy się przyglądać i pytać studentów o różne rzeczy.
5: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.

0: Oscarowy film, tajemnica Brokeback Mountain i muzyka Gustavo Santaolalli, The Wings, temat. Na skrzydłach przyleciał do nas, prawie na skrzydłach, Przemek Semczuk. Dawno pana nie było, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wracam jako syn marnotrawny.
0: W wakacje w Śniadaniu Mistrzów byłeś z nami codziennie, a już miałem wrażenie, że teraz nas unikasz po wakacjach.
1: Ale przecież Enigma powróciła i za nami już 3 odcinki, po prostu ciągła pogoń za tematami gna mnie po archiwach.
0: To przynajmniej zdradź, gdzie dotarłeś.
1: A byłem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w Przemyślu. Piękne tam mają sądowe archiwa, sympatyczne panie, pozdrawiam. Byłem w archiwum w Tarnowie i kilka razy w Warszawie.
0: Po tych pozdrowieniach to muszę przyznać, że chyba jesteś jedyną osobą, którą znam, która chwali sobie wizyty w sądzie. Ale rozumiem, że to wszystko kwerenda do Enigmy.
1: Nie, ale to na razie musi pozostać tajemnicą.
0: Ale jak znam, która chwali sobie wizyty w sądzie. Ale rozumiem, że to wszystko kwerenda do Enigmy.
1: Nie, ale to na razie musi pozostać tajemnicą.

0: Zaglądamy do zakładki podcasty na stronie RMF Classic. Tam znajdziemy wszystkie odcinki podcastu Enigma. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w KOR.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Kismet. Bardzo dobry temat na puentę śniadania mistrzów, a dużo dobra jeszcze przed nami. Dobry film w kinach to ponoć W sercu dziczy, to premiera dzisiejsza z Bratem Pittem w roli głównej. Wysokie noty na Rotten Tomatoes ta produkcja dostaje. Jutro dowiemy się, kto zwyciężył na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spodziewajcie się wieści na ten temat w RMF Classic. W przyszłą środę premiera roku Polska, czyli Lalka, ale to wszystko nic, bo dziś już za chwilę spotkanie, w którym pierwsze skrzypce gra opowieść o lalce Bolesława Prusa i czasy, w których Prus lalkę pisał. Dla was pisze już teraz zagadkę Natalia Grzeszczyk. Szczegóły poda po 10, wcześniej o 9.50. Fakty kulturalne.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień. I could stay awake just to hear.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: Momenty kulturalne RMF Classic.
1: 10 lat wspólnej drogi artystycznej, setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. The Whoop Group świętuje jubileusz swojej działalności koncertem, który będzie połączony z premierą ich najnowszego albumu Recomposed. Założony w 2016 roku kwartet saksofonowy od początku działalności udowadniał, że saksofon może być pełnoprawnym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie doskonale odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi nurtami muzycznymi. Koncert The Whoop Group na dziesięciolecie zespołu i premiery albumu Recomposed odbędzie się 27 września w Warszawie. Natomiast od 4 do 11 października Krakowski Teatr KTO zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. W programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji festiwalu. Trzecia edycja jest kontynuacją idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, to znaczy otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców, którzy w polskim teatrze tańca i ruchu rzadko mają szansę zaprezentować swoją pracę w godnych warunkach. Dokładny program festiwalu Ciało i Czas oraz więcej kulturalnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Godzina 10 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
6: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu cały czas są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie. Przypomnę, 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
7: Przyszłam zapalić nić i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię, także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
8: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
9: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał, 9:30 uciętym msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i spowiadać.
6: Napastnik, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj w jarosławskim klasztorze zaatakował 5 osób, najpierw wszedł do kuchni. Gdy jeden z księży zwrócił mu uwagę, że tylko pracownicy mogą tam przebywać, mężczyzna wziął nóż i zaczął atakować. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. To zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
6: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem. Francuski prezydent przestrzegł obywateli przed atakiem dronowym podobnym do tego, który Rosja chciała przeprowadzić w Lipsku.
11: Il faut être clair. La Russie considère que l'Europe...
6: Trzeba to dzisiaj powiedzieć bardzo jasno. Rosja uważa, że Europa jest wsparciem strategicznym Ukrainy, ponieważ Europejczycy pomagają Ukraińcom, a Ukraińcy rzeczywiście atakują rafinerie i wrażliwe obiekty w Rosji, żeby zakończyć wojnę. Europa także może stać się celem, podkreślał Emmanuel Macron na antenie francuskiej telewizji publicznej. Prezydent Francji przekonywał także, że liczne sygnały pokazują, że Rosja jest w trakcie organizowania się w celu nowej mobilizacji. Według jego słów zmobilizowanie nawet 300 tysięcy osób jest scenariuszem, który wydaje się prawdopodobny.
12: Są i takie fakty.
6: To ostatni piątek września i też pierwszy piątek tegorocznej jesieni. Kto na tak, kto raczej nie lubi nowej pory roku?
13: Tak, myślę, że jesień jest cudowna i piękna. No, jak pada deszcz i jest strasznie mokro, to jest po prostu cudownie.
14: Nie, nie lubię jesieni. Zaczyna się szkoła i jest brzydko za pogoda.
15: Jest piękna, kolorowa, uwielbiam jak liście spadają na ziemię. Uwielbiam jesieniarski styl. I tyle.
6: Tyle uczennice Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. Jesień zagościła u nas już na dobre. Natalia Grzeszczyk opowie teraz w RMF Classic o pogodzie, a fakty w następnej jesiennej odsłonie o 11.
5: całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W Tatrach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. To już oficjalnie. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy naszą przygodę z lalką Bolesława Prusa. O 12.30 wielki finał dzisiejszej odsłony naszej konkursowej zabawy, ale na czym ona polega, to ja po kolei będę tłumaczyła. Póki co jeden z hiszpańskich romansów, Miloš Kradaglić i angielska orkiestra kameralna.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Już od początku września, od poniedziałku do piątku zabieramy Was do XIX-wiecznej Warszawy, żeby sprawdzić, czym mógł żyć świat Wokulskiego, Łęckiej, Rzeckiego i całej gromadki, która występuje w lalce Prusa. O Prusie również opowiadamy w naszych audycjach, żeby jak najlepiej przygotować się do odbioru dwóch nowych ekranizacji, bardziej dokładnej i o wiele mniej dokładnej tej wielkiej polskiej powieści. Można otrzymać nagrody w naszym od poniedziałku do piątkowym konkursie, czyli piękny zestaw, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. Jak można otrzymać te nagrody? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie? O tym powiem za kilkanaście minut. Póki co za chwilę Nino Rota, Alexandre Desplat, ale najpierw jedna z najpiękniejszych piosenek świata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank.

0: dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Siódmy taniec węgierski Johannesa Brahmsa w wykonaniu Budapesztańskiej Orkiestry Festiwalowej, którą poprowadził Ivan Fischer, wcześniej Saverio Mercandante i solisti Veneti, Jean-Pierre Rampal i Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: I uwaga, uwaga, pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu brzmi: Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Odpowiadać na to pytanie możecie za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu Świat z lalki. O 12.30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie, przepiękne wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Czekamy na wasze odpowiedzi, jak najbardziej kreatywne, a antenę przejmuje Roki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bezpieczeństwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvite Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Po reklamie.

Za chwilę Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski i Jan Serce w RMF Classic, ale najpierw jedna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej animacji. Toy Story 5.

0: Świat z lalki w RMF Classic.
1: Wracamy do ciekawostek z biografii Bolesława Prusa, który znał dobrze i mieszkał w Lublinie, w Warszawie, kurował się w Nałęczowie, ale gościł także w Krakowie. Także tam, jak na pisarza i dziennikarza przystało, zwracał uwagę na lokalne smaczki lingwistyczne, mówi językoznawca Artur Czesak.
2: W 1877 roku 30-letni Prus, dziennikarz, przyjechał do Krakowa i już na dworcu skonstatował, że w Krakowie jedzie się fiakrem, a w Warszawie widocznie dorożką wtedy się jeździło, więc natychmiast to w takich kartkach z podróży zanotował.
3: Jest to w gazecie, do tej pory można
2: tak
3: zobaczyć.
2: Tak jest, następnie się wyspał i jak wielu chyba z nas, o 11 rano usłyszał, że zegar bije, potem drugi, trzeci i czwarty, nastaje chwilowa cisza, którą wnet przerywa trąbienie. Słyszę jakąś średniowieczną arię raz, później drugi raz trochę ciszej, trzeci raz trochę głośniej, czwarty raz najgłośniej i dopytywał obsługę hotelu, co też tu się wyprawia, co to za aria, a oni mu powiedzieli, kalkując niemczyznę i wtrącając to drugie słowo proszę, jakby to było bite, że to nie, proszę pana, arie, tylko hejnały grają. I stąd ta opowiastka o tym, że Prus był niezadowolony. Zresztą czegoż ono Krakowie nie na wypis. Twierdził, że to jest skrzyżowanie gabinetu archeologicznego z kruchtą.
3: Czyli jednak wolał Warszawę, którą przecież tak pięknie opisał, na przykład w lalce.
2: Tak jest, ale słuch językowy miał i to właśnie jest jedna z zalet lalki.
1: Właśnie o języku tej powieści w zestawieniu z językiem nowego serialu pod tytułem Lalka będziemy jeszcze mówić. Ten wątek rozmowy Dariusza Stańczuka z językoznawcą Arturem Czesakiem już po weekendzie w RMF Classic się pojawi. Do godziny 11 na naszej antenie jeszcze za chwilę Dymitr Szostakowicz i walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową. Teraz Mazurek Cis, mol opus 6 Fryderyka Chopina przy fortepianie Jean-Marc Louisada.

0: reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
16: Godzina 11 na zegarach. Słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
17: Prokuratura w Przemyślu sformułowała zarzuty dla 31-letniego Ukraińca, który zaatakował wczoraj nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Ciosy zadane jednemu z księży okazały się śmiertelne. Stan pozostałych osób rannych jest stabilny. Napastnik Ihor M. ma usłyszeć zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa, a także spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Jest pod opieką lekarzy w szpitalu. Powołani biegli mają ustalić, czy mężczyzna może dziś uczestniczyć w czynnościach planowanych przez prokuraturę.
18: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu. Z takim wnioskiem prokurator już wystąpił także do sądu.
17: Informowała dziennikarzy prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu. Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który przedwczoraj mógł spaść w okolicach Malborka. Radary zarejestrowały w środę obiekt, który poruszał się znad obwodu królewieckiego na południe z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka. Tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad obwodu królewieckiego. Ceny paliw mogą przynieść droższe raty kredytów. Coraz bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. Drogie ceny na stacjach będą napędzać inflację. Wyższe stopy mogą ją spowolnić. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku.
0: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
17: Tak mówi członek Rady Ludwik Kotecki. Czy możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych?
0: Bardzo zależymy od tego, co się dzieje, to co się będzie działo dalej z cenami ropy.
17: W tej chwili koszty paliw i energii to jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
19: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
17: Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach? Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. Tak wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Specjalnej akcji, do której dołączyły Komenda Główna Policji i UNICEF Polska.
20: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
21: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
20: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
17: Psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Dbamy o to, byście byli dobrze poinformowani w RMF Classic, także o tym, co czeka nas w pogodzie. O tym już za chwilę Natalia Grzeszczyk, a ja zapraszam na fakty w samo południe.
16: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami w całym kraju. W całym kraju możliwe też przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam około 11 stopni na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
19: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
22: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz,
23: Arkadiusz Jakubik.
24: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? To jest pytanie w dzisiejszej odsłonie naszego lalkowego konkursu. Odpowiedzi możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. W nagrodę można otrzymać od nas piękny zestaw, książkę, kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. Kto ten zestaw otrzyma, dowiemy się dzisiaj o 12.30. Alan Menken teraz i Piękna, i Bestia.

0: Reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
0: Życz

0: pocztowy.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Za kilka minut Peter Gregson i fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Bacha, ale najpierw w RMF Classic Ralph Vaughan Williams i fantazja na temat Greensleeves.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Między innymi o zmianach w służbie zdrowia postulowanych przez Prusa Julia Sarzyńska rozmawiała z Joanną Wiśniewską z Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
2: Prus w pewnym momencie zaczął popierać ideę, aby kobiety były lekarzami. Twierdził, że być może kobietom jest łatwiej pójść do kobiety lekarza i że w kraju, w którym ogólnie brakuje dostępu do opieki medycznej, nie powinno się iść w przesądy na temat płci, tylko zapewniać tę opiekę tak szeroko, jak to jest tylko możliwe. No to mogła mieć wpływ jego żona, bo jego żona leczyła się u kobiet. I też z listów wiemy, że kiedy w domu Bolesława Prusa zdarzała się choroba, że chorowała żona, chorował ich wychowanek Emilek Trębiński, chorowały tak zwane baby, czyli dwie kobiety, które pomagały Oktawii prowadzić dom, to właśnie Prus pisze, że tutaj złota pani Tereska się nami opiekowała, a ta złota pani Tereska była właśnie lekarką. Jedną z pierwszych praktykujących lekarek w Nałęczowie. Dlatego ja się nie oburzam tak bardzo na interpretację Netflixa w niektórych aspektach, dlatego że do tej interpretacji można mieć różne zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o ten motyw wprowadzenia lekarzy, to ja mam wrażenie, że ktoś bardzo dokładnie przeczytał felietony Prusa i jego listy, bo rzeczywiście to jest coś, co jest na pewno zgodne z światopoglądem pisarza.
1: Całą rozmowę o społecznych ideach i marzeniach technologicznych Prusa, a także o jego kuracji w Nałęczowie, pisaniu powieści i zdobywaniu nowych umiejętności znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Na antenie za chwilę muzyka z Sex Missy, bo najpierw Dom z papieru.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Siedzimy w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już jutro po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
12: masz. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell, opus 110, wcześniej Taniec Anitry z suity Pergint Edwarda Grieg'a. To już ostatnie minuty na wysyłanie swojej odpowiedzi w dzisiejszej odsłonie konkursu. Pytanie brzmi, przypominam, Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje odpowiedzi za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki, do wygrania kolekcjonerskie wydanie książki Prusa, lalki oczywiście, i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. O 12:00 kolejny serwis informacyjny, ale najpierw i północ, i południe, i Butch Cassidy, i Sundance Kid.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic. W samo południe o 12:00 najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
17: Policja i prokuratura przesłuchały do tej pory blisko 20 osób, które znajdowały się na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu podczas wczorajszego ataku nożownika. 31-letni Ukrainiec zranił 5 osób, jeden z zaatakowanych księży nie przeżył. Schroniliśmy się w konfesjonale, opowiadała naszemu reporterowi Wierna, która była świadkiem wczorajszego ataku.
18: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumor, patrzę z tej, prawie że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo z przeciwnej strony siedziało, do konfesjonału, cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić i myśmy wyszli.
17: Relacjonowała kobieta, która przyszła wczoraj na mszę w klasztorze. Prokuratura, przypomnę, sformułowała wobec 31-letniego Ihora M. zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Intensywne poszukiwania 12-latka spod Wrocławia i pilny apel policji. Służby alarmują, że nastolatek może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Łukasz Nowak z Siechnic wsiadł za kierownicę auta około 8 i uciekł. Nastolatek odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf, kolor czarny o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Kamery monitoringu zarejestrowały ten pojazd o 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoska i Zwycięska, jadąc od centrum. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Zdjęcia i apel wrocławskiej policji publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
19: Gdynia Film Festival. Święto polskiego kina w RMF Classic.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych już na finiszu. Zanim poznamy werdykt jury, oddajemy głos publiczności. Które filmy spodobały się najbardziej?
20: Postój,
0: On miał coś sobie takiego, żebym powiedział, coś w stylu braci Coen albo After Hours Scorsese. Rola przypadku jest trochę bardzo ważna w tym filmie. Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie miał takie przesłanie dość głębokie w miarę.
15: Biografia Violetty Villa z Sandrą Trzymalską i jednak bardzo przeżyłam to, że ta historia jest opowiedziana w takim kontekście relacji matka-syn. Sama mam dwoje dzieci, cały czas walczę z tym, jaką jestem matką i też z ogromną wyrozumiałością patrzyłam na Violettę i jest to też taki oba niesamowicie wrażliwą osobą, której niezwykle trudno było żyć w tym trudnym świecie, więc bardzo, bardzo się wzruszyłam na tym.
16: Gala rozdania Złotych Lwów jutro od 19.30. Dziś o 13.00 w RMF Classic. Następne fakty będzie prezentował Grzegorz Jasiński. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i oddaję teraz głos Natalii Grzeszczyk.

0: całej Polsce zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W całej Polsce również dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie spaść może słaby śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach.
1: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
2: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
3: Piotr Beczoła.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

Quincy Jones w RMF Classic, wcześniej fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany, przy których zasiadali Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Tak minęło nam południe. Jeszcze raz przypomnę pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu. Brzmi ono: Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje propozycje za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. Od 12.30 dowiemy się, do kogo tym razem będziemy wysyłali nasz nagrodowy zestaw, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. O 12.30 przypominam rozstrzygnięcie dzisiejszej edycji konkursu. A póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w naszej playliście z pierwszego sezonu serialu Off Camera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

Larghetto z symfonii klasycznej Sergiusza Prokofiewa za chwilę, bo najpierw łabędź z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saënsa w RMF Classic. Grają Ann Martindale-Williams i Patricia Pratis Jennings.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wokulski nie dawał jałmużny. Dawał samego siebie w geście tak cichym, że niemal nie zostawiał śladu. Stach wsuwał pieniądze Węgiełkowi, udając, że to nic, że to przypadek, żeby nie upokorzyć człowieka, którego chciał ocalić. Przy Mariannie patrzył nie na jej nędzę, lecz na jej godność, której nędza nie zdołała odebrać. Gdyby żył dzisiaj, sądzę, że omijałby szerokim łukiem błyszczące gale charytatywne, aukcje i tabliczki z nazwiskami darczyńców. Szukałby raczej miejsca, gdzie pomoc nie ma świadków. Gdzieś, gdzie ktoś w środku nocy odbiera telefon od człowieka, który nie ma już nikogo, albo gdzie wręcza się chleb i lekarstwo bez pytania o dokumenty i bez kamery. Myślę, że wsparłby hospicjum domowe, gdzie samotne, cierpiące osoby mogą odejść nie w chłodzie instytucji, lecz w cieple czyjejś obecności. Myślę, że wsparłby puckie hospicjum imienia księdza Jana Kaczkowskiego, który, tak jak Stach, pochylał się nad ludzką bezradnością. Dla Wokulskiego dobroczynność nigdy nie była kwestią kwoty, tylko spojrzenia w oczy drugiemu człowiekowi i uznania w nim kogoś równego sobie, mimo że los rozdał karty tak niesprawiedliwie. I właśnie ta cicha, uparta wiara w godność człowieka, silniejsza niż jego własna gorycz, czyni go bohaterem, który nie starzeje się wraz z epoką. Przepięknie napisane, pani Dario. Wokulski na pewno zarumieniłby się po uszy, gdyby przeczytał pani odpowiedź. Wysyłamy nagrody, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści, a kolejna szansa na otrzymanie nagród już w poniedziałek od godziny 10 w RMF Classic.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
10: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

Asturias ze suity hiszpańskiej Izaaka Albenisa, Alicia de la Rocha przy fortepianie, wcześniej marsz Radeckiego Johanna Strausa I, filharmonicy wiedeńscy i Lorin Mazel. W niedzielę o godzinie 18 rozpocznie się 559 notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jak ułożyło się podium, jak ułożyła się zwycięska dwudziestka w minioną niedzielę, zgodnie z waszymi głosami, sprawdzić możecie w każdej chwili na rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej. A jak będzie w tym tygodniu, to już Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, gospodarze listy, opowiedzą w niedzielę po 18. Teraz muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: kg. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Jest godzina 13. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
2: Na początek faktów szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem, został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km, ale policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
2: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM.
4: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
5: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach. Fakt.
4: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili, a w kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
2: Przewiduje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
2: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie, czy jej rozwój należy spowolnić. Wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
7: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
2: Usłyszał w Gdańsku Oliwie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Więcej na ten temat w tej godzinie w programie RMF 24.
1: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami w całej Polsce. W całej Polsce też możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza do 17. W Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 11 stopni Celsjusza na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północny. Zachodni.
8: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
9: Dzień dobry, nazywam się Robert Drzyńskiewicz,
10: Zbyszek Zamachowski,
11: Marian Opania,
12: Janusz Gajos,
13: Michał Żubrowski.
14: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ennio Morricone, Dobry, Zły i Brzydki. Wcześniej w RMF Classic Bobby McFerrin. Tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W tej godzinie przede wszystkim kolejny premierowy fragment Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Codziennie o 13.30 i 20.30 czytamy kolejne fragmenty tej wielkiej polskiej powieści. Muzycznie kto jeszcze przed nami? I Hans Zimmer z Królem Lwem i Paweł Lucewicz ze Znachorem, ale jako pierwszy w RMF Classic Gliniarz z Beverly Hills.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16.
3: Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

Menuet G-dur Ludwika van Beethovena za kilka minut, bo najpierw Antonio Vivaldi i fragment Lata z czterech pór roku, Fabio Biondi i Europa Galante.

0: To Ruńska Orkiestra Kameralna, Jerzy Salwarowski i menuet G-dur Ludwika van Beethovena. 13:30 na zegarach, to znaczy, że najwyższa pora rozsiąść się wygodnie i oddać się słuchaniu kolejnego odcinka Lalki w RMF Classic.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina, odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.

I Ruma, Hauser, London Symphony Orchestra i River Flows in You, wcześniej Georges Bizet, Orkiestra Opery Bawarskiej, Giuseppe Sinopoli i uwertura do opery Carmen. O godzinie 14 antenę przejmie Katarzyna Chnat, zaprosi na popkulturowe popołudnie w RMF Classic. Przez najbliższe godziny mnóstwo ciekawych kulturalnych podpowiedzi będziecie mogli usłyszeć. Teraz na naszej antenie jedna z nowości, które pojawiły się w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej filmu Supergirl. A ja już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie RMF Classic, już 14:00 i najświeższe fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
16: 12-latek spod Wrocławia, który uciekł z domu samochodem, pokonał samodzielnie blisko 200 kilometrów. Jechał po ruchliwej autostradzie. Chłopiec został odnaleziony po blisko 5 godzinach pod Zieloną Górą.
17: To cud, że nikomu nic się nie stało. Nastolatek o 8 rano wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i ruszył w trasę. Najpierw dojechał na Bielany Wrocławskie, później skręcił na autostradę A4, a następnie trasę S3. Dzięki wskazówkom innych kierowców policjanci rozpoczęli za nim pościg, opowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
18: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach i oczekuje na przyjazd rodziców, a także na pomoc medyczną.
17: Mimo obaw nie spowodował też żadnego wypadku.
16: Informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Czterech ukraińskich nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci za rozboje, których mieli się dopuścić w podwarszawskim Sulejówku. Ich ofiarami były dwie kobiety, także obywatelki Ukrainy. Co wiadomo o zatrzymanych?
19: Dwaj mają 15 lat, kolejni po 17. Wpadli po pościgu, w który ruszyli za nimi policjanci. Funkcjonariusze interweniowali tuż po otrzymaniu zgłoszenia od 42-latki i 19-letniej Ukrainki. Z relacji kobiet wynikało, że młodzi napastnicy steroryzowali je przedmiotem przypominającym broń. Zażądali pieniędzy. W sumie zabrali zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Trzej Ukraińcy zostali zatrzymani na ulicach Sulejówka, czwarty wpadł po jakimś czasie w Warszawie. 17-latkowie trafili do aresztu, 15-latków sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.
16: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Zasada.
7: RMF Classic. Poznaj fakty.
16: Papież rozpoczął wizytę we Francji po przylocie do Paryża. Leon XIV rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosił tam przemówienie. Nie należy uważać wojny za coś nieuniknionego, powiedział między innymi.
0: Wzywam was, abyście nigdy nie uznawali wojny za coś nieuniknionego i abyście bez wytchnienia promowali dialog i dyplomację, oświadczył papież w Pałacu Elizejskim, przemawiając między innymi do czołowych francuskich polityków. Za bardziej kontrowersyjne uznane zostały przez wielu paryskich obserwatorów słowa Leona XIV, który zasugerował, że masowy napływ afrykańskich imigrantów, cytuję, wzbogaca francuską sztukę wspólnego życia w społeczeństwie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że papież nie wziął pod uwagę negatywnych skutków tego zjawiska, takich jak częste zamieszki i wysoka przestępczość na imigranckich przedmieściach dużych miast.
16: Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Niemal 9 miliardów złotych długów, wprowadzenie opłaty turystycznej, pytania o budowę metra i wyzwania rynku pracy. Takie tematy zdominowały kampanię w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. W niedzielę o miejsce w magistracie przy Placu Wszystkich Świętych powalczy 7 osób. Jaka to była kampania?
14: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Podsumowuje reporter RMF FM Maciej Sołtys w niedzielę o 20 w RMF FM i radiu RMF 24. Zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy.
15: A kolejne fakty w RMF Classic znów za godzinę o 15. Sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotny deszcz. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach 14-15 stopni w większości regionów. Nieco cieplej w okolicach Bydgoszczy i Gdańska, tam 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10-11 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro natomiast będzie znaczna poprawa pogody. Prawie wszędzie słonecznie i bez deszczu, no i cieplej. 20 stopni w ciągu dnia, w niedzielę nawet do 22 stopni i słońce już w całej Polsce i bez deszczu, więc myślę, że weekend z dobrą perspektywą nam się zaczyna.
7: Godzina szczytu w RMF Classic. Przełamujemy popołudniowe zmęczenie dobrym brzmieniem.

Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Gdyniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
0: i Jacek Cygan.
2: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Sprawdźmy zatem, co o tej porze najbardziej nas dziś interesuje. Na początek sport. Maja Chwalińska zagra o finał turnieju w Singapurze. To dziś bardzo gorący temat. Polska tenisistka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad wyżej notowaną rywalką. Mecz o finał ma odbyć się jeszcze dziś. Wciąż bardzo ważnym tematem dla nas jest to, co dzieje się za wschodnią granicą. Śledzimy te informacje. Dziś media donosiły o kolejnych eksplozjach w kilku regionach Rosji. O tym więcej usłyszycie w faktach RMF Classic. Tymczasem skarbówka przygląda się osobom żyjącym ponad stan. Urzędy analizują przypadki, w których deklarowane dochody nie odpowiadają wydatkom, m.in. na samochody czy nieruchomości. Podatnicy mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie źródeł finansowania. Spore zainteresowanie wzbudziła dziś od rana historia 12-latka, który odjechał samochodem należącym do rodziców i przejechał spory kawałek, ale na szczęście został odnaleziony. Policja nie ujawniła jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących jego zaginięcia i okoliczności odnalezienia. Najważniejsze, że nie doszło do żadnego wypadku, chłopiec jest cały i zdrowy. A co w świecie kina i show biznesu, o tym więcej po 15 w magazynie Kino w roli głównej.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Niespełna 3 minuty zostały do godziny 15. Już za chwilę najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich magazyn Kino w roli głównej, który dziś w specjalnym wydaniu poprowadzi Magda Juszczyk.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas na kolejne fakty RMF Classic.
15: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj ranił nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W wyniku obrażeń zmarł jeden z zaatakowanych księży. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
16: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
17: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
18: Często słyszę dobry spowiednik. Tak było.
19: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
20: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
18: A wczoraj też był.
20: Tak, tak. Na wczoraj to już była tragedia.
15: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
21: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
15: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych.
2: Śledzimy fakty.
15: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata PiS swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie Wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
13: Jeszcze nie zdecydowałam, także...
22: A orientowała się pani w ogóle?
13: No tak na razie pobieżnie.
23: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
24: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
15: To komentarze krakowian w niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Zdobywali medale na trzech ostatnich Mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
25: Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji, wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy.
15: Na miejscu chce tego dopilnować specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek nadal pochmurny, zimny i z przelotnymi opadami deszczu w większości regionów. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie teraz 14-15 stopni. Nieco cieplej w rejonie Bydgoszczy i Gdańska, tam w okolicach 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma zacząć się poprawiać pogoda, prawie wszędzie będzie słonecznie i cieplej, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni. Natomiast w niedzielę nieco znów cieplej, do 22 stopni i słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce.
26: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
27: Hi, this is Sting.
28: Hi, I'm Ed Sheeran.
29: Hey, this is Justin Hurwitz.
30: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z serialu Anioły w Ameryce, a my rozpoczynamy magazyn filmowy, jego wydanie specjalne, w którym główny temat to filmy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja nadaję prosto z Nadbałtyku, w krakowskim studiu Katarzyna Chnat. Razem zapraszamy Was do godziny 18.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
0: Goście festiwalu są dzisiaj gośćmi RMF Classic. Zmierzymy razem tętno polskiej kinematografii, ale też mamy oko na nowości w kinach. Pierwszy tytuł, o którym zza oceanu opowiadać będzie Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, to W sercu dziczy, produkcji z Bradem Pittem. Na pewno jesteście ciekawi. Dziś sprawdzimy, czy film jest udany. Nowością kinową jest też film Agnieszki Smoczyńskiej z Andrzejem Konopką w roli głównej Hot Spot. To specyficzne science fiction walczy w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Posłuchamy dziś piosenki Violetty Villas i to chyba po raz pierwszy na falach naszej stacji. Wszystko dlatego, że film o Villas walczy w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu. Sandra Drzymalska w roli głównej w filmie Karoliny Bielawskiej oraz w wideo podcaście RMF Classic. Wchodźcie na nasz kanał na YouTube, gdzie cała rozmowa z aktorką o wielu różnych sprawach. Do godziny 18 usłyszycie u nas Gabrielę Muskałę, Magdalenę Boczarską, Maję Michnacką, debiutującą w filmie Anny Urbańczyk, Kalafior przeznaczenia. Film walczy w konkursie Perspektywy, a na naszych social mediach znajdziecie spontaniczny, radiowy film undergroundowy z udziałem aktorki. Jeśli lubicie absurd, oba filmy są dla Was. A teraz muzyka dla każdego, temat Wangelisa z Rydwanów Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Czyta lektor AI.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.

0: Brad Pitt wraca do kina. Tym razem jego najważniejszym partnerem w filmie jest owczarek niemiecki. W thrillerze zatytułowanym W sercu dziczy obaj próbują przeżyć w dzikich rejonach Alaski. Amerykańscy krytycy zwracają uwagę, że choć to Pitt jest gwiazdą filmu, jego czworonożny partner potrafi skraść mu całe przedstawienie. Brzmi dobrze, prawda? Sprawdźmy. Lidia Krawczuk z Ameryki donosi o tej nowości również na polskich ekranach.
1: James Belmont to były żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Po latach służby próbuje odnaleźć spokój z dala od ludzi. Towarzyszy mu Odin, owczarek niemiecki, który również służył w wojsku i stracił część łapy. Obaj mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Kiedy wyruszają niewielkim samolotem na wyprawę w głąb Alaski, dochodzi do katastrofy. James i Odin przeżywają, ale zostają odcięci od cywilizacji. Muszą przedostać się przez dzikie tereny, mierząc się z pogodą, obrażeniami i niebezpiecznymi zwierzętami. Ta więź między człowiekiem a psem, między psem a człowiekiem jest czymś naprawdę niezwykłym. Chciałem zrobić coś, co byłoby hołdem dla tej więzi, dla moich psów i tego, co mi dały. Miłość psa jest tak bezwarunkowa, że możemy się od niego naprawdę wiele nauczyć. Praca z psami jest jednak wyzwaniem, bo one niekoniecznie znają swoje kwestie, po prostu są psami. Mówił Brad Pitt w wywiadzie dla portalu Upcoming, dodając: Oczywiście bardzo dobrze je poznałem, a szczególnie naszego głównego psiego bohatera, którego grał Uber. Musiałem dosłownie nosić przy sobie psie przysmaki. Rolę owczarka Odina zagrały w sumie 4 psy. Choć akcja rozgrywa się na Alasce, zdjęcia powstawały przede wszystkim w Nowej Zelandii. Amerykańscy recenzenci sporo miejsca poświęcają właśnie relacji Pitta z czworonożnym partnerem. The Hollywood Reporter zwraca uwagę na wiarygodną więź między nimi. Z kolei krytyk The New York Times podkreśla, że Pitt potrafi pokazać fizyczne i psychiczne doświadczenia swojego bohatera, nie potrzebując do tego wielu słów. Nie wszystkie opinie są jednak równie entuzjastyczne. Associated Press zauważa, że film korzysta ze znanych schematów kina przetrwania i momentami trudno uwierzyć w niektóre wydarzenia. Los Angeles Times również zarzuca mu przewidywalność i nadmiar dramatycznych sytuacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. A teraz temat z produkcji serialowej. Gwiezdne Miasteczko to jej tytuł, a muzyka jest nowością w naszej playliście.

0: Głównej. Festiwal filmowy.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa od poniedziałku. W sobotę czeka nas gala zamknięcia. My w RMF Classic mamy studio festiwalowe, z którego nadajemy codziennie najgorętsze wieści. Nadajemy razem z Natalią Rybą, która tworzy też przekaz w naszych mediach społecznościowych. Tuż przed programem pojawił się tam nasz radiowy, undergroundowy filmik, który powstał spontanicznie, gdy udałam się do pobliskiego sklepu po mleko do kawy, by mieć energię przed kinem w roli głównej. Jak to się mówi, na warzywach spotkały się spojrzenia moje i młodej aktorki, której talent poznałam tu w Gdyni w filmie startującym w konkursie Perspektywy. I wynik tego spotkania naszych spojrzeń znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie. A Kalafior Przeznaczenia Anny Urbańczyk to debiut aktorski Mai Michnackiej. Kalafior w filmie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza, i to jest rola wprost niebywała. Natomiast Maja Michnacka po zagraniu w naszej radiowej mikroprodukcji Na Warzywach w sklepie tak ze mną rozmawiała.
2: Jesteś uzależniona od kalafiorów? Co ty tutaj robisz? No tak, jakby mam coś takiego, że ekranu nie pójdę, nie dotnę kalafiora albo nie posłucham, co do mnie mówią, no to nie mogę wejść w dzień normalnie.
1: Ale ten tu, w tym sklepie spożywczym, nie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza.
2: Co? Czy... Halo? Nie, no nie, czekaj, zaraz z tobą wyjdę tutaj. Nie, ta pani jest w porządku, spokojnie. To jest dobra, w porządku dziennikarka, spokojnie, przestań. Przestań.
1: Trzymam kciuki za ciebie, powodzenia i dziękuję za film, którego jestem fanką.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że ten absurd wam odpowiada. Kalafior Przeznaczenia to naprawdę wyjątkowy film, w którym absurd rządzi i w którym zobaczycie wyśmienite role Gabrieli Muskały, Sebastiana Stankiewicza, Mikołaja Kubackiego. O tym filmie będziemy jeszcze na pewno rozmawiać w RMF Classic. Ja tę opowieść z Ursynowa pokochałam. Powodzenia w konkursie Perspektywy na Gdyńskim Festiwalu.

0: o 16 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic, jest 16, czas na kolejne fakty. Szczegóły Grzegorz Jasiński.
17: Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła.
18: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
17: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma to związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swych kompetencji. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie rząd uzależnia uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jest jednak zwolennikiem przepisów, które sam zaproponował. Jakiej decyzji możemy się spodziewać?
19: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisu wprost wyklucza.
20: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
19: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
17: Przyznaję to Tomasz Skok. spory.
0: Oparte na faktach.
17: Uwaga kierowcy, zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Drogowcy podczas prac znaleźli niewybuch, jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM. To najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Na miejsce jadą saperzy z Elbląga. 100 tysięcy kibiców pojawi się według organizatorów na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już pojutrze. Jakie nowości pojawią się w tym roku?
21: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
22: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
21: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
17: Z terenu miasteczka biegacza na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Jak wskazuje mapa pogody, dziś popołudnie z większymi przejaśnieniami, ale nadal w wielu regionach możliwy przelotny deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni, a na termometrach teraz od 14 do 16 stopni. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 9-10 stopni. W nocy deszcz już tylko na północnym wschodzie, jutro ma być znacznie cieplej i więcej pogodnego nieba, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni, a w niedzielę jeszcze cieplej, 22 maksymalnie, słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
23: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
24: Witam, mówi Aga Zarian.
25: Hi, this is Cher.
26: Nazywam się Madla Rodowicz.
27: Hi, this is Katie Melua.
28: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Festiwal filmowy.
1: Faworytem w wyścigu po Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Ten film to polski kandydat do Oscara, dzieło wyróżnione w Cannes za reżyserię. Ma też wyśmienity scenariusz, zdjęcia, muzykę, obsadę. Na ekranie Sandra Hüller, Hans Zischler i plejada niemieckich aktorów, a w małej roli śpiewaczki pojawia się Joanna Kulik. Aktorka przyjechała do Gdyni i tutaj z nią odbyłyśmy niezapomnianą dla mnie rozmowę, w której stwierdziłam bez cienia wątpliwości, że Joanna Kulik, uznana światowej sławy aktorka, jest rasową jazzmenką. Czy nagrody mają dla ciebie jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Twoje dwie role możemy oglądać w dwóch filmach. Czy to jest jeszcze dla ciebie stawką w tej grze?
2: Mają nagrody zawsze znaczenie, są olbrzymim wyróżnieniem, ale się cieszę też, że jestem na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, bo to jest dla mnie taki ważny festiwal. Tutaj debiutowałam, dostałam nagrodę za debiut aktorski, potem z kilkoma filmami się pojawiałam, teraz są dwa. I bardzo się cieszę, że otwieraliśmy festiwal filmem Dziki Dziki Wschód. Cieszę się też, że piątek film Ojczyzna i też jest polskim kandydatem do Oscara, więc się bardzo, bardzo cieszę. Ja widziałam ten film 3 razy, bo jest tam właśnie taka scena, jak Tomasz Mann z córką słuchają w kościele utworu organowego.
1: Powiedz, że płakałaś tak jak ja?
2: Tak, ja płakałam, ale to nic. Ja poszłam 2 razy, żeby znowu płakać w tym momencie.
1: Ja
2: poszłam 3 raz, żeby znowu płakać w tym... Ale to nie jest tak, że to był wymuszony płacz. To było coś takiego, że on był tak na tak powściągniętych emocjach, że nagle w trakcie tej sceny tak jakby mi, nie wiem, wszystko się odmroziło, bo ja nie jestem właśnie taka skora do takiej... że tak płaczę ale także sama z siebie w miejscach publicznych, to rzadko mi się zdarza. A tu nie byłam w stanie powstrzymać tych emocji. I to tak ze mnie tak spłynęło i poszłam 2 razy, mówię, cały film czekałam na tą scenę, przeżywałam wszystko i znowu to samo się stało i za 3 razem znowu to samo. Ale też jest przepiękny ten film, że on ma taką długość, że jego, jeszcze na 4 raz go chętnie obejrzę, że chce się go słuchać, oglądać, kontemplować.
1: Ojczyzna to według mnie arcydzieło, kino erudycyjne, niezwykle przydatne w dobie wojen, które obecnie trwają w naszej rzeczywistości. Zatem powodzenia życzę temu filmowi na festiwalu w Gdyni, a was wysyłam do kin, bo ojczyznę jeszcze tam znajdziecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.

0: Promocji na witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Kulturalnej. Festiwal filmowy.
1: W konkursie głównym o Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni walczy film Karoliny Bielawskiej Violetta Villas. W główną rolę wcieliła się Sandra Drzymalska. Rozmawiałyśmy podczas wizyty w studiu o tej postaci, którą wykreować musiała aktorka młodego pokolenia.
2: Moja babcia uwielbiała Violetty Villas. Ja też chyba dzięki niej darzyłam ją ogromną sympatią. Mi się to podobało w ogóle wszystko zawsze. No bo ludzie albo idą w stronę, że nie, albo że bardzo, więc bardzo mnie to fascynowało. Najbardziej urzekał mnie jej głos, a potem jak zaczęłam słuchać jej nagrań z Olimpii czy młodej Violetty Villas, ona była tam cała. Jej emocjonalność wychodziła z niej, ona była jak zwierzę, ona się niczego nie bała na scenie, to był jak po prostu wykonywany monodram tym śpiewaniem. To było niesamowite, niesamowite. Nam wszystkim zależało, żeby był użyty w filmie oryginalny głos Violetty Villas. Było rozważane wiele, wiele propozycji i rzeczywiście jest tak, że na planie ja śpiewałam i też miałam dużo zajęć bardzo wokalnych. Też uczyłam się drgania krtani, poruszania się i tych wszystkich choreograficznych rzeczy. I wszystkie utwory na planie rzeczywiście wykonywałam ja, ale zostaje podłożony oryginalny głos Violetty. To jest super, bo trudno by było podrobić Violettę Villas, co jest ogromnym atutem, wydaje mi się. Ale no, granie tej postaci...
1: Springsteena podrabiali, Dylana podrabiali. Ale...
2: znaczy, nie nazwała tego podróbką, bo rzeczywiście to był dla mnie duży wysiłek, no bo jednak ja śpiewałam. Ja nie jestem śpiewaczką. I nie mam też, i też muszę być z tym szczera, ja nie mam takich zdolności wokalnych jak Violetta Villas. Po prostu nie mam ich. Pasowałam do tej roli w wielu innych aspektach. Jakiejś, wydaje mi się, energii, charyzmy podobnej. Coś zobaczyli we mnie, że ja mogę stworzyć tę postać. Ta postać była dla mnie też takim dużym wysiłkiem, bo raz, że wymagała dużo przygotowań nie tylko wokalnych, bo zależało nam na tym, żeby jak najnaturalniej to wyglądało, że ja rzeczywiście śpiewam, więc musiałam rzeczywiście śpiewać. I czasami traciłam głos. Jest taki utwór, przy którym kompletnie straciłam głos. Też poczułam, jak wokaliści, bałam się, że nie odzyskam głos na następny dzień zdjęciowy, że jak wokaliści cały czas wykorzystują tak intensywnie swój głos. Ja sobie dopiero teraz, wtedy uzmysłowiłam, jaki to jest ogromny wysiłek dla całego ciała. My zdjęcia skończyliśmy tak definitywnie w kwietniu i myślę, że dopiero teraz tak powoli wychodzę z tej roli, że ona we mnie ogromnie gdzieś postawiła jakieś takie ślady.
1: Rozmowa z Sandrą Drzymalską jako wideopodcast figuruje na kanale YouTube RMF Classic. Polecam waszej uwadze to nasze spotkanie w radiowym studiu. Rozmawiamy o Violetcie Villas, o lalce oczywiście, ale też o mnóstwie spraw rządzących życiem artystki, która w kinie ma teraz wspaniały czas.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wiecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Układaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po piosenkę artystki, która karierę swoją zakończyła wspaniałą trasą koncertową. A w RMF Classic Cyndi Lauper zawsze na wyciągnięcie dłoni. Mam nadzieję, że utwór True Colors sprawi wam dużo przyjemności.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Muzyka Billa Contiego z filmu Rocky przed momentem w RMF Classic, a teraz chciałabym was nakłonić do tego, byście spróbowali być takimi muzycznymi selekcjonerami w naszej liście przebojów muzyki filmowej. Cotygodniowe notowanie w niedzielę, a wy macie do dyspozycji system do głosowania, w którym decydujecie o najwspanialszych utworach, motywach, piosenkach. Ostatnie notowanie nosiło numer 558. Na pierwszej pozycji znalazł się Ennio Morricone z muzyką z filmu Cinema Paradiso. Drugie i trzecie miejsce to już Hans Zimmer. Duna, część druga i Incepcja. Teraz posłuchamy muzyki również Hansa Zimmera z produkcji zatytułowanej Ramayana.

0: Już o 17:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
16: Już po 17:00, zatem czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
17: Stany Zjednoczone nie odwiesiły rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski, ale rozmawiamy o stałej bazie wojskowej, przekonywał wiceminister obrony Paweł Zalewski, który przebywa w Waszyngtonie. W maju do naszego kraju w ramach rotacji miały przyjechać 4 tysiące żołnierzy.
18: O sprawę dopytywałem w czasie konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Trudno było mi potwierdzić, co dalej z rotacją. W Polsce mamy obecnie 8 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w końcu przyznał. Nie, nie odwiesili. W tej chwili rozmawiamy o stałej bazie w Polsce. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy wojskowej.
17: Relacjonuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Na kilka godzin przed ciszą wyborczą sprawdzamy, jak na ostatniej prostej wygląda kampania prezydencka w Krakowie. Niektórzy kandydaci ruszyli na objazd po mieście, chcąc spotkać się z mieszkańcami w każdej dzielnicy. Samo miasto jednak niespecjalnie kampanią wyborczą żyje. Tylko gdzieniegdzie widać plakaty kandydatów i kandydatek, mówią krakowianie.
19: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
20: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
19: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
17: Wybory w niedzielę.
0: Poznaj fakty. RMF Classic.
17: Samochody nie wrócą już na estakadę w Chorzowie. Miasto prowadzi działania zmierzające do rozbiórki obiektu. Z powodu złego stanu technicznego jest on wyłączony z ruchu od czerwca ubiegłego roku. Od niedawna w ograniczonym zakresie jeżdżą po nim tylko tramwaje.
13: Estakada jest częścią Krajowej 79 i łączyła Katowice, Chorzów i Bytom. Prezydent Chorzowa właśnie skierował wnioski do tych miast o zmianę kategorii drogi z krajowej na powiatową. Dopiero kiedy Rady Miast zgodzą się na to, będzie można rozebrać estakadę i stworzyć nowy układ drogowy. W planie jest budowa nowego wiaduktu, który nie będzie już przebiegał bezpośrednio nad chorzowskim rynkiem. Rozbiórka estakady prawdopodobnie będzie możliwa dopiero na początku 2028 roku.
17: Zapowiada reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W Mediolanie rozpoczyna się mecz, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Rywalami biało-czerwonych Słoweńcy. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa. Co radzą naszym zawodnikom?
21: Dużo dopingu, zdecydowanie uśmiech na twarzy, nie przejmowanie się problemami i walczenie o każdy punkt.
22: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
23: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali. Nie.
22: Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
21: Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę. Po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
17: Trzymamy kciuki. A na festiwalu w Gdyni premiera filmu Violetta Villas. Widzowie obejrzą historię legendarnej piosenkarki z perspektywy jej syna. W roli głównej Sandra Drzymalska, która na początku miała wątpliwości, czy to rola dla niej.
24: Bo to była ogromna osobowość. I też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością. I zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. A na początku był to proces, który był dla mnie bardzo trudny, bo po raz pierwszy w życiu tak miałam, że toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią, co było bardzo ciekawe. Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. Ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
17: Violetta Villas w kinach od 27 listopada, a jutro poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu.
16: W popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątkowe popołudnie z niewielkimi przejaśnieniami. W wielu regionach jeszcze przelotny deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, silniejszy nad morzem, przeważnie zachodni, północno-zachodni. A na termometrach w większości regionów od 14 do 16 stopni. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, tam 10 stopni i na Suwalszczyźnie. W nocy deszcz jeszcze tylko na północnym wschodzie, a jutro ma być znaczna poprawa pogody. Wszędzie ma być słonecznie i dużo cieplej, do 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Niedziela będzie jeszcze cieplejsza, 22 stopnie i już słonecznie i bez deszczu niemal w całej Polsce, więc mam nadzieję, że cieszycie się tą informacją.
15: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
25: This is Harry Gregson-Williams.
26: My name is Michael Nyman.
27: This is Howard Shore.
28: Hi, my name is Don Davis.
29: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka z filmu Atlas Chmur. A my pozostajemy cały czas głową trochę w chmurach, a trochę w filmach, bo 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze. Ja rozmawiam z mocnym kandydatem do Złotych Lwów, autorem filmu Dobry Chłopiec, Jan Komasa, reżyser polsko-brytyjskiej produkcji ze światową obsadą. W gronie aktorów znalazło się też polskie nazwisko, to Monika Frajczyk. Najpierw rozważmy, czego dotyczy Dobry Chłopiec i dlaczego tak potrzebujemy podobnych opowieści w kinie.
1: Kino w roli głównej. Festiwal filmowy.
2: Przeraża mnie twój mózg.
3: Ha!
2: Ta świadomość, którą masz, którą też przejawiasz we wszystkim, co robisz ostatnio. I o tym chyba chciałabym najbardziej w takich burzliwych czasach, w których się spotykamy, z tobą porozmawiać. Jak jest z nami, z człowiekiem, z relacjami, z rodziną? Jesteś w stanie dać opis tego świata, o którym opowiadasz?
3: Jeśli chodzi o świat, to jesteśmy w fazie obrony.
2: Tak naszej, myślisz?
3: Tak, myślę, że jesteśmy w fazie obrony człowieczeństwa, dlatego robię takie filmy, dlatego wszyscy inni robią jakieś takie tego typu. Teraz jest taka fala filmów broniących właśnie wspólnotowości versus kiedyś była fala filmów broniących indywidualizacji, indywidualności, uwalniania się, teraz jest bronimy wspólnotowości. Może jest coś taka jakaś refleksja, że może w pogoni za niezależnością i wolnością zaszliśmy daleko, może dla niektórych za daleko, może jest taka potrzeba odwrócenia się i spojrzenia, kogo zostawiliśmy za sobą.
2: Czy jest z aktorami tak jak z muzykami jazzowymi, którzy czują jakiś wspólny feeling na wspólnej scenie, niezależnie od tego, jakiej są narodowości, są w stanie współtworzyć jakąś muzykę? Czy tak jest z aktorstwem, że to jest kwestia uniwersalna i język niczego nie określa?
3: Myślę, że język niczego nie określa. Język jest kodem kulturowym, więc to jest narzędzie dla aktorów oczywiście, więc nie jest tak prosto niestety jak z muzyką. Nie mówię, że z muzyką jest prosto, ale mówię, że mój tata jest aktorem, więc chcąc się też myśleliśmy o wyprowadzce do innego kraju, język był przeszkodą dla niego. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, ja, reżyser, aktorzy z różnych krajów, to myślę, że trzeba być po prostu komunikatywnym, maksymalnie komunikatywnym, trzeba wiedzieć, gdzie się chce mniej więcej pchnąć aktorów, w którą stronę. I myślę, że oni wyczują to w sekundę. Jesteśmy ludźmi, możemy się rozumieć w gruncie rzeczy na dłuższą metę bez słów. Oczywiście słowa są mega potrzebne, ale słowa też kłamią, słowa manipulują. Może jak się zna trochę mniej słów w danym języku, to się mówi bardziej, co się chce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy również w programie o kinie do muzyki zaczerpniętej z produkcji serialowych. Teraz nowość w naszej playliście, utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu zatytułowanego Wywiad z wampirem.

0: Festiwal filmowy.
1: Jesteśmy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzisiaj skupiamy się trochę na produkcjach prezentowanych w konkursie Perspektywy. Pora na kolejny tytuł. Trochę wbrew moim upodobaniom zajmiemy się horrorem Upi Marty Giec. Mówią dwie aktorki, które zagrały w tym filmie, Magdalena Boczarska i Gabriela Muskała.
2: Po prostu masz ochotę zrobić coś, czego nie doznałaś, zobaczyć siebie w jakiejś odsłonie, pobluzgać krwią i w jakiejś innej odsłonie siebie zupełnie zobaczyć. Poza tym pomyślałam, że to jest tak porąbane, tak jakieś, to znaczy, że aż jakieś, w sensie takim, że to jest tak duże ryzyko, no bo pokaż mi dobry horror polski. Ja nie twierdzę, że nasz jest dobry, nie mi oceniać. Niemniej jednak przeszedł selekcję, znalazł się w konkursie Perspektywy. No i pomyślałam sobie, że jeżeli ryzykować, to właśnie w ten sposób. No ile można grać takich ugrzecznionych, fajnych historii. Poza tym to, co ci jeszcze powiem za chwilę, to, że ten film działa na bardzo wielu poziomach i to mi się też wydaje niezmiernie ciekawym, że nie chodzi tylko o strach i nie chodzi tylko o to, żeby się bać, tylko mamy kino osadzone, mocno gatunkowe, osadzone właściwie w realiach roku 2002. To już jest taki bardzo retro czas, więc wszystkie te boazerie, komputer Atari, bardzo specyficzne stroje, bardzo specyficzny styl takiego przełomu, do którego ja mam bardzo duży sentyment. Niesamowite zdjęcia Adasia Pietkiewicza, który już w tej chwili jest twórcą światowym. Doskonały dźwięk, z czym wcale nie jest tak prosto w polskim kinie. I dwie porąbane reżyserki, które mają obsesję na punkcie horrorów i na punkcie horroru wiedzące wszystko. Jak długo powinna wybrzmieć faza, kiedy powinno się zrobić przerwę, jaki powinien być timing wypowiedzi po to, żeby osiągnąć taki inny efekt, plus scenariusz, który osadzony jest w prawdziwych realiach. To znaczy nie chodzi tylko o banie się dla bania, tylko mówimy o prawdziwych, znaczy przesądy, o prawdziwych przesądach, o coś, co jeszcze w sposób udokumentowany miało miejsce bodajże w latach 70.
1: 69 rok, Kaszuby?
2: Mówi się, że być może te przypadki są spotykane do dzisiaj, więc mnie to na przykład bardzo elektryzuje.
3: Ta warstwa artystyczna, pomysł niesamowity Marty Giec i Dominiki Kłoczewiak, bo one razem napisały ten scenariusz, jest po prostu niezwykły, niesamowity i też osadzony w realności, w polskiej rodzinie kaszubskiej, w takiej sztafecie pokoleń, gdzie przekazujemy sobie pewne rzeczy, z których nie możemy się uwolnić i dochodzimy do momentu, gdzie jest bohaterka nasza główna, grana przez Wiktorię Kruszczyńską, która właśnie próbuje się uwolnić od tego łańcucha przemocowości, toksyczności w rodzinie, która tutaj w tym wypadku, w wypadku Upi, gdzieś ma swoje źródło w tych legendach, wierzeniach niesamowitych, które dziewczyny odkryły w tym scenariuszu i które wyciągnęły na światło dzienne, a które są niezwykle fascynujące.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: dawnej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu o sztuce filmowej. My oczywiście przygód z filmami nie kończymy, bo 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa jeszcze do jutra. Gala wręczenia nagród w sobotni wieczór. O wszystkim donosić wam będziemy w studiu festiwalowym. Mam nadzieję, że jesteście od tych doniesień uzależnieni, a komu mało wieści, niechaj zagląda do naszych mediów społecznościowych. Tam znajdziecie ciekawostki, zabawne elementy, a także sporo poważnych akcentów o kinie, które jest najważniejszą ze sztuk. Zupełnie nie megalomańsko żegnam się z wami. Magda Juszczyk, dobrego wieczoru wam życzę i udanego weekendu. A w poniedziałek o poranku słuchajcie Śniadania Mistrzów. Zdamy wam raport dotyczący laureatów Gdyńskiego Festiwalu.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Po reklamie.
9: Minęła 18, pora na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
12: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
11: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu e-petrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
12: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
11: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4,37 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,08 zł.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Marzyciel, marzyciel filmowy, tytułowy i muzyka Jana A.P. Kaczmarka. To jest RMF Classic, radio, które z pasją słucha muzyki tworzonej dla kina. Jak to w piątkowe wieczory i dziś będziemy nastrajać się przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W najbliższą niedzielę będzie już 559. notowanie. Po notowaniu ostatnim trzecie miejsce zajmuje Incepcja i Time Hansa Zimmera. Na drugim też Zimmer i temat z Dune 2, Time of Quiet Between the Storms. Wygrał to ostatnie notowanie Ennio Morricone tematem z Cinema Paradiso. Układ tej tabeli od Was cały czas zależy, na co głosować z nowości, z propozycji w top 20 i w poczekalni. Podpowiem Dariusz Stańczuk. Zapraszam do słuchania. Na początek muzyka z serialu o słynnej dynastii piwowarów. XIX-wieczny Dublin, tytułowi bohaterowie ważą swój ulubiony trunek i śmiało inwestują w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich wynalazek. Serial Ród Guinnessów to tytułowy temat Iana Eshkery, House of Guinness. 40. miejsce zajmuje ten temat w poczekalni i na tę muzykę głosujecie na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

Klara Schumann-Wick i jej romans w wieczornym, piątkowym RMF Classic. To jest piątkowa rozgrzewka do kolejnego niedzielnego notowania naszej listy przebojów muzyki filmowej. Na tej naszej liście m.in. muzyka do pamiętnego filmu Olivera Stone'a, który uznał, że w jego filmie o słynnym Greku powinna brzmieć muzyka greckiego twórcy. I tak autorem muzyki do filmu Aleksander został Vangelis. Ciekawie połączył tu brzmienia symfoniczne, etniczne i elektroniczne. Monumentalnie brzmiące syntezatory zestawił z tradycyjną orkiestrą, dynamicznymi chórami i instrumentami z Bliskiego Wschodu, jak też z basenu Morza Śródziemnego. Duduk czy harfa grają tutaj bardzo ważne role. Muzyka ta, jak się okazało, świetnie oddała klimat antycznej Grecji, także egzotykę podbojów Aleksandra Wielkiego. Jeśli film Stone'a poniósł klęskę, muzyka Vangelisa zwyciężyła. Po ostatnim notowaniu miejsce 13 zajmuje temat z Aleksandra, temat Vangelisa Across the Mountains.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Po reklamie.

0: Mistrz włoskiego baroku Tommaso Albinoni i fragment 6 koncertu obojowego. To jest piątkowe wieczorne RMF Classic, rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem naszej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Ma na imię Adam, na co dzień jest księciem Eterni, ale kiedy trzeba, na słowa zaklęcia mocy przybywa i staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem stawi czoła okrutnemu szkieletorowi, by ocalić swoją planetę i sekrety ukryte na zamku Grayskull. Taka sytuacja w filmie Władcy Wszechświata na dźwiękowej ścieżce rządzą z kolei tematy Daniela Pembertona, który zgodził się skomponować muzykę pod warunkiem, że będzie ona nawiązywać do dokonań grupy Queen, a także grupy ABBA. Do Pembertona dołączył gitarzysta Queen Brian May, który na słynnej gitarze Red Special nagrał główny motyw pod tytułem Eternia. Wspomniany temat z Władców Wszechświata po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 4. Jeśli chcecie, by wskoczył na podium w najbliższą niedzielę, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Po reklamie.
12: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

Henry Mancini, to pod jego dyktando tak właśnie przeciąga się tytułowa Różowa Pantera. My tymczasem piątkowo rozgrzewamy się przed kolejnym notowaniem naszej listy przebojów muzyki filmowej. Czas na temat z Odysei Christophera Nolana. Odyseja to trzeci film Nolana z muzyką Szweda Ludwika Göranssona. Diktum reżysera było w tym przypadku następujące: żadnej symfonicznej orkiestry. Göransson zaczął więc szukać nietypowych brzmień i instrumentów, stąd na soundtracku słyszymy na przykład współczesne repliki aulosu, liry. Użył też Göransson najróżniejszych instrumentów perkusyjnych wykonanych z brązu. Są tu gongi, metalowe płyty różnej wielkości i grubości. Göransson eksperymentował nie tylko z metalowymi instrumentami, ale także z rozmaitymi przedmiotami z metalu, które wydawały interesujący dźwięk. Ważną rolę zagrały także partie wokalne. Efekt końcowy zadowolił krytyków i widzów. Na naszej liście muzyka z Odysei to jest nowość. Temat Chasing the Escaping Sun po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 11.

0: muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
1: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
0: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
1: Mamy piątkową wieczorną rozgrzewkę przed kolejnym 559 już notowaniem listy. Start tego notowania w niedzielę o 18. Tymczasem w akcji nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace, twarz Ryana Goslinga ma główny bohater filmu Projekt Hail Mary. Budzi się nasz bohater na statku kosmicznym, lata świetlne od domu. Nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazł. Kiedy wraca mu pamięć, okazuje się, że jest nauczycielem z misją. I to jaką? Ma rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Wszystko to dzieje się w filmie Projekt Hail Mary przy muzyce Daniela Pembertona. Temat Amaze, Amaze, Amaze. Szóste wysokie miejsce zajmuje po ostatnim notowaniu naszej listy i na ten temat głosujecie, przypomnę, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
15: Profilaktyka! Podaj dalej!
16: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
17: Po reklamie.

0: tonacji cis-moll legenda Antonina Dworzaka i RMF Classic w piątkowy wieczór. To jest rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Pora zajrzeć do domu Richardsonów. Ta amerykańska rodzina pozornie tylko jest wzorcowa. Jej życie do góry nogami wywraca tajemnicza artystka Mia Warren. Wraz z córką Mia przybywa do malowniczego miasteczka Shaker Heights w stanie Ohio. Pani domu Richardsonów, Elena, wynajmuje przybyszkom pokój, nie wiedząc, że to jest początek wspólnych losów obu rodzin. Małe ogniska, taki tytuł nosi ta filmowa historia, na dźwiękowej ścieżce wyróżnia się pamiętny temat Phila Collinsa In the Air Tonight. Coveruje ten temat Judith Hill i to jest nowa propozycja na naszej liście.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: Na 14 miejscu po ostatnim notowaniu znajduje się ten utwór, ale przecież można mu tę pozycję poprawić, oddając głos na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

Piątkowy wieczór w RMF Classic i fragment suity Ottorina Respighiego zatytułowanej Ptaki. Kolejny literacki klasyk zaprezentuje się w formie filmowej animacji. Folwark zwierzęcy Orwella powróci na wielki ekran jako animacja familijna. Za reżyserię odpowiada tu Andy Serkis, który Gollumem był we Władcy Pierścieni. Serkis to nie tylko aktor, ale też pionier technologii Performance Capture. Dzięki niej właśnie ten nowy animowany folwark zwierzęcy ma zyskać nową świeżość przy zachowaniu ducha oryginału Orwella. Takie są zapowiedzi. To, co wiadomo, to to, że w polskiej wersji językowej usłyszymy plejadę znakomitych aktorów. A propos literackich klasyków, prusowska lalka codziennie gości na naszej antenie w tym miesiącu. Andrzej Seweryn fragmenty lalki nam czyta. Kolejny fragment niebawem już o 20:30. Na razie formacja Crowded House. Tak panowie muzykują na dźwiękowej ścieżce filmu Potwory. Historia Laila i Erika Menendezów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
6: No, choć odrobinę.
7: Majsterkujemy.
8: Idziemy na spacer.
7: Lub na zakupy.
9: Tam nic nie robimy.
10: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już jutro po 9:00 w RMF Classic.
11: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowid.
22: Po reklamie.

0: Taniec z szablami Arama Khachaturiana, taniec z baletu Gayane. RMF Classic, piątkowy wieczór, 20:30. Jak co dzień o tej właśnie porze we wrześniu tego roku słuchamy fragmentów lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Zatem ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno panna Izabela. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 000, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 000? 33%, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. 10 000 to 10%. Ależ gdzie znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent to znaczy procentum. Za 100, rozumiesz? Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Panna Izabela ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 000 rubli rocznie i 30 000 rubli gotówką? Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócę do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Następnego dnia pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo przyjdzie niebawem Kazio Starski. Ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle, nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda?
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

Polskie drogi i temat Andrzeja Kurylewicza, który kiedyś umuzycznił serialową Lalkę. A propos Lalki jeszcze, której kolejny fragment zabrzmiał chwilę temu na naszej antenie, czekamy na premierę nowego kinowego filmu we środę najbliższą 30 września. Wyjątkowy premierowy pokaz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w Łódzkim Centrum EC1. O 19 równocześnie w trzech kinowych salach NCKF się ten premierowy pokaz zacznie, a godzinę wcześniej w foyer kinomani spotkają się z twórcami filmu wśród zaproszonych gości, m.in. odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska. Prócz aktorów będą producenci czy twórcy spektakularnych kostiumów tej nowej kinowej Lalki. O tej lalkowej premierze będziemy jeszcze mówić. Na dziś tyle ode mnie, Dariusz Stańczuk. Dziękuję za to piątkowe wieczorne spotkanie w RMF Classic. Zostawiam Was w towarzystwie naszej najpiękniejszej muzyki filmowej i nie tylko takiej. Teraz London Symphony Orchestra i w ich wykonaniu Ruby Tuesday, słynny song Rolling Stone.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Marzyli o karierze w przemyśle filmowym. W Hollywood zaczęli od pracy fizycznej, by po kilku latach prowadzić kino. Ale ich przeznaczeniem były hamburgery, dzięki którym nakręcono o nich film. Poznajmy historię braci Morrisa i Richarda McDonald. Ray Kroc jest sprzedawcą multimikserów do mieszania mlecznych koktajli lodowych, nazywanych shake'ami. Sekretarka informuje go, że restauracja z San Bernardino zamówiła 6. Nikt dotychczas nie kupił takiej ilości dla jednej restauracji. Klienci zwykle zamawiają jedno, najwyżej dwa urządzenia, bo mikser może jednocześnie przygotować aż 5 koktajli. Kroc jest pewny, że zaszła pomyłka. Dzwoni, by to wyjaśnić i słyszy: lepiej niech będzie 8. Jest pogodny lipcowy dzień 1954 roku, gdy Ray Kroc parkuje samochód na parkingu przed niewielkim, okrągłym barem McDonald's w San Bernardino. Wielki napis na dachu reklamuje hamburgery po 15 centów. Widząc sporą kolejkę klientów stojących do okienka, ma obawy, że będzie musiał długo czekać. Jakaś kobieta wyjaśnia mu, że to potrwa ledwie chwilę. Faktycznie kolejka przesuwa się bardzo szybko. Ray zamawia hamburgera, frytki i napój, a po kilkunastu sekundach otrzymuje papierową torebkę. Jest zdezorientowany. Jeszcze nigdy nie otrzymał jedzenia tak szybko. Zaskoczenie ustępuje równie szybko kolejnemu, bo teraz nie wie, gdzie ma usiąść, by zjeść. I znów słyszy podpowiedź: gdziekolwiek, w samochodzie, w parku, na ławce albo zabrać ze sobą do domu. Tak w filmie The Founder pokazano pierwsze spotkanie Raya Kroca z restauracją braci McDonald. Ta historia ma jednak swój początek wiele lat wcześniej. W drugiej połowie XIX wieku Ameryka jest ziemią obiecaną. Za ocean ciągną miliony biednych Europejczyków. Wśród nich również Irlandczycy, Patrick McDonald i Margaret Curran. Oboje nie będą pamiętać podróży, bo ledwie się urodzili. Los sprawia, że poznają się kilkanaście lat później w Exeter w stanie New Hampshire i w listopadzie 1899 roku biorą ślub. Wkrótce przenoszą się do Manchesteru, gdzie Patrick, który zaczął pracować już jako nastolatek, zostaje majstrem w fabryce butów. Rok później rodzi im się córka Margaret, później Morris, nazywany przez rodzinę Mac, Florence, Richard, nazywany Dickiem, a w 1911 roku córka Mary. Patrick jest przekonany, że zgodnie z tradycją synowie zostaną robotnikami w fabryce obuwia. Ale wiek XX to wiek kina. Chłopcy marzą, by pisać scenariusze i reżyserować filmy. Pierwszy na zachodnie wybrzeże wyrusza Mac, później dołącza do niego Dick. Udaje im się zaczepić w Hollywood. Na początek w Columbia Pictures jako pracownicy techniczni. Przenoszą i budują scenografię, zajmują się oświetleniem. Zarabiają po $25 tygodniowo. Da się z tego żyć, ale w 1929 roku krach na nowojorskiej giełdzie odbija się echem również w Hollywood. Pracę tracą tysiące ludzi. Bracia mimo wszystko się nie poddają. Za $100 miesięcznie wynajmują kino Mission Theater w Glendora, 20 mil od Los Angeles. Niewielkie jak na amerykańskie standardy, liczące ledwie 750 miejsc. Zmieniają nazwę na Beacon Theater, bo ma być to latarnia do ich sukcesu i walczą o swoje miejsce w przemyśle filmowym. Wkrótce jednak muszą obniżyć cenę biletów z 30 do 20 centów, a mimo to frekwencja spada. Konieczne są też inwestycje, bo na ekrany zaczynają wchodzić filmy dźwiękowe. Wpływy z trudem wystarczają na opędzenie bieżących kosztów, a często brakuje na zapłacenie dzierżawy. Szukając rozwiązania, zauważają, że w kinie większe pieniądze można zarobić w bufecie. Napoje i przekąski ratują ich przed bankructwem. Po 7 latach Morris i Richard mają dość. Mimo wprowadzonego przez Franklina Delano Roosevelta programu Nowego Ładu, skutki wielkiego kryzysu są wciąż ogromne. Ludzie nie mają pieniędzy na kino, ale z jednego nigdy nie rezygnują. Muszą jeść. McDonaldowie w 1937 roku porzucają kino, by otworzyć kiosk o nazwie Wigwam. Po 25 centów kupują 20 tuzinów odpadowych pomarańczy, które nie nadają się do sprzedaży, ale nadają się na sok. Okazuje się, że na tym można zarobić i wkrótce otwierają kolejny. Przy okazji ujawnia się ich wyjątkowy zmysł do marketingu. Kiosk przy głównej drodze w Monrovii to gigantyczna pomarańcza. Ludzie zatrzymują się przy niej, by zrobić sobie zdjęcie. Richard będzie po latach żartować, że gdyby każdy przy okazji kupił sok, od razu zostaliby milionerami. Sok pomarańczowy to jeden z dwóch produktów oferowanych w kolejnym punkcie. Otwierają ośmiokątny kiosk o nazwie Airdrome obok lotniska w Monrovie przy Huntington Drive przy trasie 66. Drugim są hot dogi, z czasem pojawiają się też hamburgery. Miejsce jest doskonałe, bo na lotnisku organizowane są pokazy lotnicze, prowadzone są kursy pilotażu i często kręci się tu filmy. Klientów przyciąga niska cena, a obroty rekompensują niską marżę. W tym czasie Patrick McDonald zostaje zwolniony z fabryki. Nie z powodu kryzysu, z powodu wieku. Jest za stary, by pracować. Nie ma emerytury, nie ma z czego żyć. Dla jego synów to ważna lekcja. Obiecują sobie, że zrobią wszystko, by przed ukończeniem 50 lat zdobyć niezależność finansową. Mówiąc wprost, chcą zostać milionerami. Na razie po 2 latach mają oszczędności pozwalające, by otworzyć prawdziwą restaurację. Pamiętają jednak o tym, czego nauczyli się dotychczas. Ważne jest miejsce. Jest nim skrzyżowanie 14 oraz północnego odcinka E Street w San Bernardino, nieopodal drogi stanowej Road 66. Jest rok 1940 i Ameryka jest już zmotoryzowana. Działają kina samochodowe i restauracje drive-in. Nie ma w nich sali ani stolików. Klienci podjeżdżają na parking, gdzie podchodzą do nich kelnerki, nazywane car hops. Jedzenie przynoszą wprost do samochodu. Restauracja nosi nazwę McDonald's BBQ, a parking może pomieścić 125 aut. W karcie jest 25 dań. Długo pieczona wołowina, wieprzowina, żeberka i kanapki z mięsem. Grillowane na wiórach hikory sprowadzanych z Arkansas. Są też hot dogi i hamburgery. Do tego napoje, oczywiście sok pomarańczowy i mleko, które cieszy się ogromnym powodzeniem. Lokal jest finansowym sukcesem. Roczne obroty sięgają 200 tysięcy dolarów. To pozwala na kupno domu w San Bernardino. Po zakończeniu II wojny światowej miasto się rozrasta, a oni mimo rosnącej konkurencji mają dobre dochody. Coś jednak zaczyna się zmieniać. Klienci oczekują już nie tylko dobrego jedzenia, chcą także dobrego serwisu. Ludzie stawali się niecierpliwi i zaczęliśmy dostawać skargi, że obsługa jest zbyt wolna. Tak powie w 1993 roku Richard w wywiadzie dla Los Angeles Times. To skłania ich, by zacząć szukać rozwiązania. I tak dostrzegają kilka przyczyn problemu. Pierwszym są kelnerki. Zatrudniają 20 dziewczyn. Są dla restauracji najwyższym kosztem i to na ich obsługę narzekają klienci. Drugi problem to rozbudowane menu. 80% sprzedaży stanowią hamburgery. A im bardziej promują barbecue, tym sprzedają ich więcej. Ostatni problem to naczynia. Tłuką się albo znikają i oczywiście trzeba je myć. Jest jeszcze jeden kłopot, z którym też coś trzeba zrobić. Parking ich restauracji jest ulubionym miejscem nastolatków. Zamawiają niewiele, przesiadują w samochodach, blokują najlepsze miejsca i odstraszają rodziny z małymi dziećmi. Jesienią 1948 roku McDonald's BBQ zostaje zamknięty, co jest niemałym zaskoczeniem. Zamyka się restauracja upadająca, a ta przynosi niezgorsze dochody. Jedynie klienci sarkali na słabą obsługę i długi czas oczekiwania. Ale Morris i Richard widzą to inaczej. Wiedzą, że jeśli nic z tym nie zrobią, lokal prędzej czy później zbankrutuje. Na razie znają problem, teraz chcą znaleźć rozwiązanie. Pierwszym pomysłem jest zastąpienie kelnerek klientami, czyli samoobsługa. Goście mają sami podejść do okienka, zamówić i odebrać jedzenie. To znacznie obniży koszty i pozwoli obniżyć cenę, a zatem podniesie konkurencyjność. Naczynia zastąpią papierowe torebki. To również obniży koszty i ułatwi obsługę. Ale najważniejsze jest ograniczenie menu, co pozwoli pozbyć się dań rzadko zamawianych. Z 25 pozycji zostaje 9. Rzecz jasna, najważniejszy jest hamburger. Jest też cheeseburger, chipsy ziemniaczane, kawałek ciasta i napoje, sok pomarańczowy, Coca-Cola, piwo, mleko i kawa. Ograniczenie menu ma jeszcze jeden cel. Jeśli klient ma się obsłużyć sam, nie może tracić czasu na wyczekiwanie w kolejce. Ma zamówić, zapłacić i jak najprędzej otrzymać jedzenie. A skoro tak, to należy też zreorganizować kuchnię. Na korcie tenisowym za domem rysują kredą kuchnię w skali 1:1, a potem ustawiają w niej obsługę, która udaje, że przygotowuje zamówienia. Okazuje się, że kucharze wciąż na siebie wpadają albo tracą czas, przenosząc produkty bądź dania z miejsca na miejsce. Teraz widać, że kuchnię trzeba zaplanować w taki sposób, by każdy etap od surowca do dania zabierał jak najmniej czasu. Dzielą przygotowanie burgera na etapy. Jeden pracownik tylko grilluje mięso, inny tostuje bułki i składa burgera, a jeszcze inny pakuje. I tak długo przestawiają urządzenia, aż powstaje doskonała linia montażowa, jak w fabryce. To nie tylko usprawnia pracę i skraca czas, pozwala też obniżyć koszty. Konkurencja sprzedaje hamburgery po 30 centów. Oni mogą zaoferować to samo za 15. Pracują do 3 w nocy i mają gotowy plan kuchni. Niestety w nocy przychodzi rzadko spotykana intensywna ulewa i wszystko trzeba zacząć od nowa. Ale teraz idzie już prędko. Jest jeszcze jedna zmiana. Klienci mogą zamówić tylko jedną wersję hamburgera. Bułka, mięso, musztarda, ketchup, posiekana cebulka, 2 plasterki ogórka. Richard powie po latach w wywiadzie: jeśli zaczynasz oferować, wybór jesteś skończony, szybkość znika. A szybkość jest dla nich najważniejsza. Obsługa, którą nazwali Speedy Service System, od zamówienia do wydania posiłku zajmuje zaledwie 20 sekund. Staje się to sloganem reklamowym. Zamiast obsługiwać cię w 20 minut, obsłużymy cię w 20 sekund. Otwarcie nowej restauracji McDonald's w pierwszej chwili zapowiada się na katastrofę. Klienci jak zawsze podjeżdżają na parking i czekają na kelnerki. Te owszem są, zostały zwolnione, więc przychodzą patrzeć, jak lokal bez obsługi upadnie. Ale Morris i Richard nie mają zamiaru bankrutować. Sami podchodzą do klientów i tłumaczą im, co mają zrobić. Ludzie początkowo nie są zadowoleni, ale zaskakuje ich błyskawiczna obsługa. A do tego 15 centów za burgera działa jak magnes. Po kilku miesiącach restauracja działa doskonale. Mimo dużego ruchu w kuchni pracuje zaledwie 6 osób, a na nocnej zmianie tylko 2. Bracia jednak wciąż szukają, co da się usprawnić. Chipsy zastępują frytkami. Z menu znika również ciasto, a w jego miejsce pojawiają się szejki mleczne. Ale i tu znajdują coś do poprawienia. W multimikserze należy wymieszać napój w metalowym kubku, przelać go do papierowego, a metalowy opłukać. Przy pomocy lokalnego mechanika skracają wrzeciono tak, by mieszać napój od razu w papierowym kubku. Rzecz jasna, chodzi o czas, a czas to pieniądz. Wybór w restauracji McDonald's jest niewielki, a jednak przed lokalem bez przerwy stoi kolejka. Wystarczy chwila, by zamówić i odejść z torebką jedzenia. System obsługi przyciąga nie tylko klientów. Na parkingu stoi czasem kilka osób, które obserwują i robią notatki. To podpowiada kolejny pomysł. Poza hamburgerami mogą sprzedawać również pomysł na restaurację. Do tego brakuje im jeszcze jednej, zdaje się, najważniejszej rzeczy – rozpoznawalności marki. W tym celu zatrudniają architekta Stanleya Menstona. Ma zaprojektować budynek restauracji, wykorzystując element wymyślony przez Richarda – złote łuki tworzące literę M. Nie są jednak częścią szyldu, ale budynku. Początkowo pomysł wydaje się trudny, bo łuki mają niemal 8 metrów wysokości. Menston wkomponowuje je w bryłę tak, by tworzyły boczne ściany. A jak potoczy się historia braci McDonald, dowiemy się już za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Enigma w RMF Classic.
1: W lipcu 1952 roku branżowy magazyn American Restaurant publikuje artykuł Milion hamburgerów i 160 ton frytek rocznie. Liczby robią wrażenie. Tak samo jak 20 sekund na obsługę jednego klienta. McDonaldowie oferują udostępnienie swojego systemu innym restauratorom. Pierwsza restauracja franszyzowa McDonald's powstaje w Phoenix w Arizonie. Inwestorzy z branży naftowej płacą braciom $1000 za licencję. W ciągu 2 lat kolejne 7 lokali z wielkimi, złotymi, ściśle mówiąc żółtymi łukami, zaczynają działać w Kalifornii. A wraz z ich otwarciem trzeba zamówić wyposażenie kuchni. Między innymi multimiksery do przygotowywania szejków, które kosztują $150 za sztukę. Typowe restauracje mają jeden, te duże 2. Restauracje McDonald's sprzedają nawet 20 tysięcy szejków miesięcznie i potrzebują aż 8. Właśnie to duże zamówienie zwraca uwagę Raymonda Kroka z firmy Prince Castle, który multimiksery sprzedaje od kilku lat. Krok pochodzi z rodziny imigrantów z Czech. Jego ojciec dorobił się fortuny na nieruchomościach, ale wszystko stracił po krachu. Ray już jako nastolatek był komiwojażerem. Dorabiał grając na pianinie w lokalach rozrywkowych i miał krótki epizod w handlu nieruchomościami. Po wojnie został handlowcem w firmie sprzedającej kubki papierowe do napojów. Tak trafił na producenta lodów Earla Prince'a, który skonstruował multimikser. Krok zdobył wyłączność na jego sprzedaż, ale teraz ma kłopoty, bo klienci wolą kupować tańsze urządzenia konkurencyjnej firmy Hamilton Beach. Jednak od jakiegoś czasu odbiera telefony i słyszy: chcemy to, co mają bracia McDonald. W lipcu 1954 roku Krok jedzie do San Bernardino, by sprawdzić, kim są McDonaldowie i dlaczego wszyscy chcą mieć to, co oni. Parkując samochód, widzi ogromną kolejkę do restauracji. Zaczyna wypytywać klientów, dlaczego wybierają lokal, do którego trzeba czekać w kolejce. Słyszy, że jest tanio, czysto, a do tego bardzo szybko i sprawnie. Krok rozmawia z Dickiem i Makiem. Ogląda lokal i dostrzega w tym szansę dla siebie. Bracia mają już sieć 10 restauracji. Jeśli otworzą 100, on sprzeda 800 multimikserów. Jeśli otworzą ich 1000, jest tylko jeden problem. McDonaldowie prowadzą restaurację i nie mają czasu zajmować się franszyzą. To wymaga rozmów z nowymi partnerami. Już teraz odbierają 300 telefonów miesięcznie od zainteresowanych, podpisywania umów, a później nadzorowania, by lokale postępowały zgodnie z Speedy Service System. Krok natychmiast dostrzega coś więcej niż możliwość sprzedaży multimikserów. Proponuje, że zajmie się wszystkim w zamian za prowizję. Oferta wydaje się uczciwa, więc McDonaldowie przyjmują go do spółki. Warunki są bardzo proste. Franszyzobiorcy mają płacić 1,9% od obrotu, z czego 0,5% trafi do McDonaldów, a reszta do Kroka. Krok wie, że potrzebuje wzorcowego lokalu, najlepiej w prestiżowym miejscu. Wysyła list do Walta Disneya, który akurat buduje park rozrywki. Zna go z I wojny światowej, gdy służył w korpusie kierowców Czerwonego Krzyża. Otrzymuje odpowiedź od Walta, który pisze, że przekazuje propozycję do dyrektora do spraw rozwoju. Ale ten nigdy się do niego nie odezwie. Pierwsza wzorcowa restauracja Raya Kroka zostaje otwarta w kwietniu 1955 roku w Des Plaines w Illinois. Tego dnia utarg wynosi $366. W pierwszym roku Des Plaines osiąga $158 000 obrotu. Liczby robią wrażenie, ale przede wszystkim Krok może demonstrować nowym klientom zainteresowanym franszyzą system wynaleziony przez McDonald'ów. Teraz sieć zaczyna się rozrastać, jednak są problemy. Franszyzobiorcy mają mnóstwo własnych pomysłów i wbrew umowie zaczynają wprowadzać dodatkowe dania, a obsługa nie spełnia wymagań, co negatywnie wpływa na wizerunek marki. Jest problem z kontrolą, czego zresztą McDonaldowie się spodziewali. Dlatego chcieli budować sieć lokalnych restauracji w Kalifornii, co najwyżej w przyległych Stanach. Ale Krok od początku widział w tym biznes ogólnokrajowy. Nie przewidział tylko, że jego prowizja nie wystarczy na utrzymanie administracji. Poza tym bracia McDonald niechętnie patrzą na tak wielką ekspansję. Szukając sposobu zdyscyplinowania franszyzobiorców i dalszego finansowania, Krok trafia na Harego Zonneborna, a on podpowiada mu proste rozwiązanie. To sieć ma wyszukiwać nowe lokalizacje, kupować lub dzierżawić ziemię i podnajmować ją drożej. Jeśli franszyzobiorca nie będzie realizować umowy, straci lokal. Rozwiązanie okazuje się doskonałe. Pod koniec 1957 roku sieć miała 31 restauracji. Rok później ma ich 228 i obroty 38 milionów dolarów. Wbrew pozorom, relacje braci McDonald i Kroka są coraz gorsze. Zgodnie z umową, Ray nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w standardzie bez ich wiedzy i zgody. W końcu pyta wprost, za ile sprzedadzą mu sieć i prawa do nazwy. Bo zdaje sobie sprawę, że ludzie nie będą chcieli jeść hamburgerów w sieci Krok. McDonaldowie po namyśle mówią, że chcą dostać na rękę po $1 000 000, co doliczając podatki daje 2 700 000 dolarów. Mniej więcej dzisiejsze 30 milionów. Krok nie ma takich pieniędzy. Na razie jego prowizja daje mu mniej niż 100 000 rocznie. Zonneborn znajduje jednak inwestorów, od których mogą pożyczyć, ale pożyczka jest ryzykowna i dlatego kosztuje łącznie 14 milionów. Mimo to Krok stawia wszystko na jedną kartę i wypłaca McDonaldom żądaną kwotę. Podczas transakcji dochodzi jednak do, zdawałoby się, drobnego nieporozumienia. Bracia zgadzają się oddać całą sieć z wyjątkiem pierwszej restauracji. Tę chcą przekazać za darmo swoim najstarszym pracownikom. To wywołuje wściekłość Kroka, ale musi przystać na warunki. Nie zamierza jednak się poddać. Zaraz po podpisaniu umowy żąda, by nazwa McDonald's zniknęła z restauracji w San Bernardino. A wkrótce potem w pobliżu otwiera nową restaurację pod szyldem McDonald's. Pierwsza restauracja w San Bernardino zmienia nazwę na Big M. 6 lat później zostanie zamknięta, a Krok będzie mówić, że wykończył McDonaldów. Rzeczywistość jest jednak inna. Bracia po otrzymaniu pieniędzy wycofują się z interesu. Pieniądze pozwalają im przejść na emeryturę. Nie czują się oszukani. Każdemu dziennikarzowi mówią, że dostali tyle, ile zażądali. Mają do Kroka pretensje tylko o to, że przedstawia się jako założyciel sieci McDonald's. W 1991 roku Richard Dick McDonald powie w wywiadzie dla The Wall Street Journal: do chwili, kiedy sprzedaliśmy firmę, nie było żadnej mowy o tym, że Krok jest założycielem. Gdybyśmy wtedy coś takiego usłyszeli, wróciłby do sprzedawania mikserów, do milkshake'ów. Morris umiera w Kalifornii w 1971 roku w wieku 69 lat. Richard wciąż mówi, że nie miał zamiaru zarządzać wielką korporacją. Stworzył restaurację i system, a potem odsprzedał to za dobre pieniądze. Z czasem zaczyna jednak protestować, bowiem korporacja pomija rolę jego i brata w stworzeniu sieci. Wedle oficjalnej wersji historia firmy zaczyna się od otwarcia restauracji w Des Plaines. Zmienia się to dopiero z chwilą śmierci Raya Kroka. Krok od lat miał problemy z alkoholem. W 1961 roku, gdy zaczynał budować korporację, rozwiódł się z pierwszą żoną. Kolejne małżeństwo przetrwało 5 lat. W 1969 roku poznał Joan Smith, ale ledwie po 2 latach doszło do separacji. Para ostatecznie pogodziła się, a Joan Krok zajęła się pracą charytatywną. Założyła m.in. fundację do walki z alkoholizmem pod nazwą Cork, czyli nazwiskiem czytanym na wspak. Ray w 1980 roku doznał udaru, po którym poddał się leczeniu. Oficjalnie musiał przyjmować leki, których nie wolno łączyć z alkoholem. Leczył się jednak w ośrodku odwykowym w Orange w Kalifornii. Zmarł w styczniu 1984 roku. Po jego śmierci zmienia się oficjalna wersja historii McDonald's. Krok nadal jest w niej przedstawiany jako założyciel korporacji. Jednak założycielami i twórcami restauracji McDonald's są bracia Morris i Richard. Tym samym odzyskują należne im miejsce w historii firmy. Już 30 listopada 1984 roku, w niespełna rok po śmierci Kroka, prezes McDonald's Edward Renzi zaprasza Richarda do Grand Hyatt Hotel w Nowym Jorku na jubileusz firmy, która ma już 8 tysięcy restauracji w 34 krajach. Ponieważ sam zaczął karierę od stanowiska kucharza w restauracji w Ohio, to zresztą jedna z ważnych zasad firmy, aby zostać menadżerem, trzeba zacząć pracę od najniższego stanowiska, Ed osobiście staje przy grillu, by jako pierwszemu kucharzowi sieci uroczyście wręczyć Richardowi symbolicznego 50-miliardowego hamburgera. Nie jest to jednak zwykły hamburger, od którego rozpoczęła się historia w San Bernardino. Ed Renzi podwija rękawy i przygotowuje ćwierć funciaka z serem, znanego nam w Europie jako ocha. Nie jest to jednak zwykły hamburger, od którego rozpoczęła się historia w San Bernardino. Ed Renzi podwija rękawy i przygotowuje

0: piosenkę Boom Like That, opisującą znajomość Kroka z braćmi McDonald i założenie sieci. Pewnego dnia w radiu usłyszał ją producent filmowy Don Huntfield. W 2016 roku na ekrany kin wszedł film The Founder. Choć wersja filmowa odbiega nieco od rzeczywistości, trzeba zauważyć, że spełniła marzenie braci Maca i Dicka McDonald. Biznes restauracyjny sprawił, że nie tylko napisali scenariusz historii, ale stali się też jej głównymi bohaterami. A ja na koniec dodam od siebie, że pierwszego hamburgera z Maca zjadłem w 1990 roku w Moskwie na placu Puszkina, a w 1993 roku przez kilka miesięcy pracowałem w restauracji McDonald's w Niemczech. Oczywiście zacząłem od grilla.
1: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Puszkina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
4: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
5: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
3: Lista przebojów muzyki filmowej.
6: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
3: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
5: Tytus Hołdys.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
7: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam z tym?
2: Było mu wstyd.
1: Cały świat mi zbrzydł.
2: Brzydszy niż ty.
1: Czułem się paskudnie.
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem.
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czci do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ale nie mów tacie. Lena, Marek zwrócił się do niej ostrzej. Co ty kombinujesz? Nie odpowiedziała. Obeszła auto i zanim Marek zdążył dobiec jej pomóc, ostentacyjnie chwyciła za klamkę. Wyszłaś ze szpitala tylko pod jednym warunkiem. Mówił dalej. Masz się kurować. Obiecałaś, że położysz się do łóżka i zapomnisz o sprawie. Zanim się obejrzysz, minie miesiąc, a wtedy Rosa będzie na tyle zaawansowany ze śledztwem, że do nich dołączysz. Wiesz, że zrobię wszystko, żeby ci to umożliwić. Przecież wcale cię o to nie proszę. Parsknęła. Sama chciałaś dzisiaj ze mną jeździć. Będę leżała, będę jadła, pójdę na rehabilitację. Podrzuć mnie tylko jeszcze do mieszkania Noa. Zrobię, co muszę i wracamy do domu, ale nie licz, że jak Kaja mnie wkurzy, to będę się hamować. Gdyby nie jej szmaty, być może ten zbój wcale by się mną nie zainteresował. Wyburczała. Marek roześmiał się zadowolony, że Lena wraca do siebie. Skoro znowu drążyła temat Kai, wszystko było w normie. Nikt z rodziny nie brał słów Leny na serio, a ona sama tak naprawdę nigdy nie zrobiła żadnej przykrości żonie ojca. Wszyscy uważali, że Lena lubiła sobie tylko pomarudzić.
2: Kiedy wyszłaś, sądziłem, że masz jakieś straszne wieści.
1: Zmienił nagle temat.
2: Byłaś blada jak ściana. Przestraszyłem się.
1: Nie zwracaj uwagi. Ucięła. Po prostu głowa mnie boli, a tarana znów się sączy. Niby płytko mnie dziabnął, ale ciągnie jak cholera. Czasami nie mogę oddychać.
2: Potrzeba czasu. Odparł łagodnie i z troską. Ruszasz się, w kółko gdzieś łazisz, a to nie pomaga. Lekarz ostrzegał cię, że jeśli nie będziesz o siebie dbać, może wdać się zakażenie. Wypisałaś się na własną odpowiedzialność, ale widzę, że nic sobie nie robisz z zaleceń doktora.
1: Dobrze, tato, już będę grzeczna. Westchnęła zniechęcona i przez całą drogę się do siebie nie odzywali.
2: Do luksusowych apartamentów w elektrowni Powiśle, gdzie tak naprawdę mieszkał Noa, było niedaleko, więc Lena wytrwała w milczeniu i z całych sił starała się nie myśleć o Czerlące.
1: Profesor Chomczyński na pożegnanie podkreślał, że to powiązanie może być tylko jego autosugestią i lepiej to dokładniej sprawdzić, zanim Lena z kimś się tym podzieli. Nie zwierzyła mu się, co łączyło ją z tą historią, bo też niewiele sama wiedziała. Zabójstwo Ingi Fal to był temat tabu w domu Sidewiczów. A jednak istniało zagrożenie, że profesor zadzwoni do jej taty. Byłaby to ewidentna zdrada, lecz pocieszała się, że gdyby tak się stało, to nawet lepiej. Była przekonana, że musi się z tym wreszcie zmierzyć. Miała już dość uciekania od tematu Czerlonki i udawania, że wszystko jest w porządku. Bo nie było.
2: O kurwa. Chciałbym tak zarabiać w Castoramie.
1: Marek po wejściu do mieszkania Noa tylko tyle był w stanie powiedzieć. Mimo próśb i perswazji Leny, za nic nie chciał czekać w samochodzie.
2: Profesora Chomczyńskiego z nami lubię, ale uznałem, że tylko będę wam przeszkadzał w uczelnianej naradzie. Jednak do podcastera samej cię nie puszczę.
1: Oświadczył, stając na szeroko rozstawionych nogach.
2: Kto wie, czy ten nocny łowca nie śledził nas i nie czai się teraz w jakiejś kanciapie. Nie mogę się doczekać, aż capnę go i przyduszę gołymi rękoma.
1: Zaśmiał się nerwowo. Kanciapie? Lena uśmiechnęła się drwiąco. Powiodła zdrową ręką dookoła. Ten penthouse nazywasz kanciapą?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.